0: Radio Impuls. W kalendarzach piątek to 22 dzień maja. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy na wiadomości.
1: Stany Zjednoczone wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy, poinformował o tym Donald Trump. Decyzja zapadła po ponad tygodniu debat na temat obecności amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju. O szczegółach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
2: Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. Napisał: w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. Nie wiemy, co znaczy kolejnych, czy to decyzja o odwieszeniu rotacji, czy być może prezydent podjął decyzję o zwiększeniu liczby żołnierzy. W Polsce są już pierwsze komentarze. Republikański kongresmen Don Bacon, który od kilku dni krytykował Pentagon i Donalda Trumpa za zawieszenie rotacji, napisał: to jest dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników. Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, dodał Don Bacon.
1: A tak wpis Donalda Trumpa komentują polscy politycy. Prezydent Karol Nawrocki podziękował na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźnie widoczne. Prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. Z kolei wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza siłę relacji polsko-amerykańskich oraz pozycję Polski jako żelaznego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. W kwietniu średnia pensja wyniosła 9530 zł brutto, co daje około 6920 zł na rękę. Tempo wzrostu wynagrodzeń jest najniższe od kilku lat. O pensjach Polaków Igor Skrzypek.
3: W skali roku pensje rosną. W porównaniu z kwietniem 2025 mamy wzrost wynagrodzeń na poziomie nieco powyżej 5%, ale to poniżej prognoz i najniższy wynik od ponad 5 lat. Od lutego 2021 roku inflacja się rozpędzała, a wraz z nią wynagrodzenia. Teraz wydaje się, że ten trend się kończy. W skali roku mamy wzrost, ale w skali miesiąca już nie. W marcu pensje były o 1% wyższe. W rankingu płac w poszczególnych branżach bez zmian. Na czele informacja i komunikacja, średnio na rękę 11 tysięcy złotych. To są średnie zarobki na przykład informatyków. Na drugim końcu tabeli gastronomia i hotelarstwo. 5 tysięcy złotych netto. To pokazuje, że przeciętne polskie wynagrodzenie, wspomniane 6920 zł, wcale nie musi być wynagrodzeniem powszechnym.
0: Może być całkiem przyjemny dzień, informują synoptycy. Temperatura już nie spada poniżej zera nocą. To, nie wiem, dla niektórych to pewnie małe pocieszenie. Najchłodniej, jeśli chodzi o nasz piękny kraj, w tej chwili w Łodzi nieco ponad 6 stopni, a najcieplej w Legnicy niecałe 14. U nas też solidny wynik, choć przeważnie jednocyfrowy. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie, no i temperatura powinna przekroczyć 20 stopni, na pewno nie w górach, no bo tam rzeczywiście zawsze jest nieco chłodniej. Ciśnienie wysokie ustabilizowało się. Biometr w całym kraju dosłownie jest bardzo, bardzo korzystny. No to bardzo, bardzo korzystnie zapowiada się weekend.
4: Czas na podsumowanie czwartkowych wiadomości w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co działo się w Puławach i regionie. Na początek wracamy do głośnej sprawy z Janowic, gdzie pojawiły się sygnały dotyczące możliwego strzelania do bocianów z broni. Takie niepokojące sygnały otrzymała od mieszkańców fundacja W Dobrych Łapkach, mówi Karolina Stępień.
5: Otrzymaliśmy ostatnio zgłoszenie informujące, że we wsi Janowice, gmina Janowiec, ktoś strzela do bocianów. Byliśmy na miejscu, rozmawialiśmy z mieszkańcami i owszem, potwierdzili nam, że takie zdarzenia mają już miejsce od 2, może nawet 3 lat. Sprawa jest bulwersująca. No raz, że ktoś prawdopodobnie z wiatrówki strzela do żywych stworzeń, a dwa, że bocian jest objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Bocian jest no, takim powiedzmy naszym symbolem, prawda, bardzo mocno kojarzonym z Polską. Bocian co roku zlatujący do nas, gniazdujący, wychowujący młode. Jest to po prostu piękny symbol nadchodzącego lata i to się nie mieści w ogóle w głowie. To jest jakiś najwyższy wymiar absurdu, że komuś w tym kraju mogą przeszkadzać nawet bociany i po prostu ktoś regularnie je uśmierca.
4: Przedstawiciele fundacji apelują do mieszkańców Janowic, Janowic o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.
5: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko, i nie odpuścimy tej sprawy.
4: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Puławską Marinę czekają duże zmiany. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się modernizacją obiektu nad Wisłą. W planach są m.in. budowa wiaty grillowo-rowerowej, modernizacja pomostów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pojawią się również wieże lęgowe dla ptaków, które mają uatrakcyjnić przestrzeń wokół Mariny. Jednym z najważniejszych etapów prac będzie odmulenie dna basenu portowego. To właśnie te działania mają pomóc w ograniczeniu nieprzyjemnego zapachu, na który od lat zwracają uwagę spacerowicze. Cała modernizacja ma zakończyć się w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a koszt inwestycji wyniesie blisko 5 milionów złotych. Tymczasem poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Zwoleniu zyska nowoczesny sprzęt i nowe narzędzia diagnostyczne. Powiat zwoleński otrzymał na ten cel grant w wysokości 120 tysięcy złotych z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dzięki dofinansowaniu placówka zostanie wyposażona m.in. w monitor interaktywny, sprzęt sensoryczny, projektory terapeutyczne i specjalistyczne programy multimedialne. Nowe wyposażenie ma wspierać dzieci i młodzież z trudnościami rozwojowymi oraz edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja poprawi warunki pracy specjalistów i zwiększy możliwości wsparcia dla dzieci oraz rodzin z regionu. Pozostajemy przy temacie zdrowia i wsparcia najmłodszych. Specjaliści alarmują, że problem stresu wśród dzieci stale narasta i coraz częściej odbija się na ich zdrowiu i samopoczuciu. Stres u najmłodszych wynika najczęściej z nadmiaru obowiązków, wysokich wymagań oraz zbyt długiego korzystania z urządzeń elektronicznych. Eksperci zwracają uwagę, że podkreśla, że zdrowie psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane.
6: I zdrowie fizyczne, i zdrowie psychiczne ze sobą współgrają. Więc jeżeli będziemy dbać o jedno i o drugie, to mamy szansę na to, żeby zdrowie było w pełni. Nie da się oddzielić zdrowia fizycznego i psychicznego i dbać tylko o jakieś wybrane kawałki. I wiele rzeczy, które wpływa z zakresu zdrowia fizycznego, wpływa na nasz układ nerwowy, wpływa na nasze samopoczucie i na naszą psychikę, i tak samo jest w drugą stronę. Myślę, że to świetnie widać akurat w przypadku stresu, który świetnie oddziałuje na nasze ciało, ale nie tylko stres. Każda emocja w zasadzie jest odczuwana przecież na poziomie fizycznym. I to bardzo dobrze, bo emocje mają pokazywać nam pewną informację, mówić nam o sytuacji, w której się znaleźliśmy.
4: O tym, gdzie możemy zwrócić się o pomoc, mówi Joanna Stępień, psycholożka z poradni pedagogiczno-psychologicznej w Puławach.
6: Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to taka pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miarę możliwości jest udzielana, tak? I jakby tutaj i diagnostyczna, i terapeutyczna. Są też miejsca właśnie jak Europejskie Centrum Rehabilitacji, gdzie dzieciaki na fundusz mogą korzystać z terapii. Poza tym taka już prywatna praktyka, którą prowadzą terapeuci na terenie Puław.
4: Lubelszczyzna znajduje się obecnie wśród regionów z najtańszym paliwem w Polsce. Jak wynika z danych serwisu e-petrol.pl, w naszym województwie kierowcy płacą najmniej zarówno za benzynę, olej napędowy, jak i LPG. Dla porównania najwięcej za benzynę płacą kierowcy w województwach łódzkim i podlaskim, gdzie średnia cena litra wynosi około 6 zł 41 groszy. Z kolei diesel jest najdroższy na Podkarpaciu, gdzie jego cena sięga średnio 6 zł 87 groszy za litr. Jeśli chodzi o trend na rynku, to benzyna 95 w ostatnim czasie ponownie zdrożała i kosztuje więcej niż tydzień temu, natomiast LPG nieznacznie potaniało. Jak mówią analitycy, kierowcy wciąż nie zdążyli przyzwyczaić się do wcześniejszych spadków, a już mierzą się z kolejnymi podwyżkami. W Puławach trwają przygotowania do kolejnej edycji spotkania klasycznej motoryzacji. Organizatorzy rozpoczęli już przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli, które pojawią się podczas czerwcowego zlotu. Na plac będą mogły wjechać przede wszystkim pojazdy wyprodukowane do 1990 roku, choć organizatorzy dopuszczają również młodsze, nietypowe auta po wcześniejszym zgłoszeniu i przesłaniu zdjęcia wraz z krótkim opisem. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 7 czerwca na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej w Puławach. Start zaplanowano na godzinę 11. Na uczestników czekają też konkursy, strefa relaksu, food trucki oraz atrakcje dla całych rodzin, a wstęp dla zwiedzających będzie bezpłatny. 29 maja w Puławach odbędzie się spotkanie podróżnicze z Dariuszem Stępniem. Podróżnik, geograf i dziennikarz zabierze uczestników w opowieść o Japonii, mówi Katarzyna Kuciara z Biblioteki Miejskiej.
7: Spotkanie dedykowane jest młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej. Odbędzie się 29 maja o godzinie 11. Będzie to fascynująca podróż po niezwykłej Japonii. Młodzież będzie miała możliwość dowiedzieć się o japońskiej kulturze i zwyczajach, o ciekawostkach związanych z krajem, a także ze stolicą kraju, o kotach przynoszących szczęście, tak zwanych pociągach pociskach, jak również nasz gość odpowie na pytanie, dlaczego Japonia ma pechowe położenie na mapie. Spotkanie oczywiście będzie uzupełnione prezentacją zdjęć. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie jest organizowane dla grup umówionych wcześniej, dlatego bardzo prosimy o zapisy pod numerem telefonu 81 45 11 910.
4: Tego samego dnia odbędzie się także kolejne spotkanie poświęcone Mongolii. O szczegółach tego wydarzenia będziemy jeszcze informować. A teraz wyjątkowe odkrycie paleontologiczne, jakiego dokonano na terenie naszego regionu. O ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka poinformował Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
8: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach.
4: Dodajmy, że dotychczas eoceńskie walenie znano na podstawie znalezisk z terenów Niemiec i Ukrainy. Z kolei przed miłośnikami muzyki w Puławach koncert pełen znanych przebojów, humoru i muzycznych wspomnień. Już wkrótce Agnieszka Grzegorczyk wystąpi z programem Opowiadania dla dorosłych, w którym nie zabraknie utworów z przymrużeniem oka i dużą dawką emocji, mówi dyrektor Domu Chemika Zbigniew Śliwiński.
9: Utalentowana wokalistka, podopieczna instruktora Michała Matrasa z Polskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika Agnieszka Grzegorczyk zaprasza na koncert Opowiadania dla dorosłych. Utwory seksa Pil, Damą Być, Babę Zesłał Bóg to opowieść o miłości i marzeniach, ale także o zdradzie i skłaniające do refleksji. Na scenie Agnieszka Grzegorczyk i towarzyszący jej muzycy Antoni Jabłoński na perkusji oraz Michał Matras piano. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszamy 23 maja o godzinie 18.
0: No to pędzimy dalej z muzyką wybraną dla Ciebie przez piątkowy poranek. Tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio pojawił się w kalendarzach. Marek Moc, witam Was o poranku.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. 22 dzień maja, piątek, piąteczek, piątunio. 142 dzień roku. Na pewno będzie miły i sympatyczny dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Julia, Emil, Ryta, także Wiesław, Helena, Wiesława, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Dzisiaj także mamy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Jest Światowy Dzień Gotów, Dzień Pacmana i Dzień Praw Zwierząt. No, każdy wybierze sobie coś miłego do świętowania na pewno. Słońce wstało dzisiaj o 4:30, zacznie zachodzić 26 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 3 minuty. Wciąż go przybywa. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: O poranku w Puławach już dwucyfrowy wynik, nawet 12 stopni w niektórych miejscach już się pojawiło, a w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do stopni 21. Początek dnia pełen słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale dzisiaj absolutnie bez opadów. Także zmienne zachmurzenie jutro, w niedzielę więcej słońca, przynajmniej w pierwszej części, bo po południu niewykluczone, że pojawi nam się coś mokrego. Jutro 22 stopnie, w niedzielę nawet 26.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Znalazłem taką krótką notkę informacyjną, trochę z przymrużeniem oka, bo jeżeli firma oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, to znaczy, że będziesz konkurować o nie z innymi pracownikami. Dla niektórych śmieszne, dla niektórych mniej, bo to pewnie szara rzeczywistość. Kolorowo, muzycznie, ślicznie zagramy wam już za kilka chwil.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: ciebie tu.
1: Tenisowy świat przenosi się do Paryża. No może nie w całości, ale w tej najdroższej części również nasi będą rywalizowali w turnieju głównym. Iga Świątek rozpocznie swój bój o kolejny tytuł z 17-letnią Australijką Emerson Jones. No dobrze, trzymamy kciuki za naszych, ale trzymamy kciuki też niezmiennie za naszych dziennikarzy. Oni przygotowali dla Was kolejną porcję wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście. Przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek to 22 dzień maja, już 7 na zegarach. Zapraszamy Was na wiadomości.
9: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a o poranku przypominamy kierowcom o tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Przemysłowej w Kozienicach. Nie jedźcie na pamięć, tylko wypatrujcie nowego oznakowania. Jest również dobra wiadomość dla tych, którzy jadą przez inną część tej gminy. W miejscowości Ruda zakończono już przebudowę lokalnej drogi. Wczoraj dokonano odbioru technicznego. Dokładnie obejrzano przebudowaną jezdnie, zjazdy i pobocza, a także mini rondo. Wykonawca wzmocnił też skarpy i rowy, poprawił odwodnienie i przepusty oraz wyregulował studnie kanalizacyjne. W opłaceniu prac Kozienicom pomogły środki z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych. A teraz przenosimy się do Dęblina, gdzie również obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu ze względu na rozbudowę drogi krajowej. Zamknięto część ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków i z tego powodu także nowe autobusy miejskie korzystają z objazdu ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową. A kolejna zmiana w ich kursowaniu jest związana z nadchodzącym weekendem. Odpowiadając na opinie i sugestie mieszkańców, zmieniono sobotnią trasę linii numer 5. Od jutra dotrze się nią także na osiedle Masów. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Janowiec. Woda z wodociągu Nowy Janowiec znów nadaje się do picia. Puławski sanepid informuje, że najnowsze badanie próbek nie wykazało przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Nadal jednak można zauważyć, że kranówka ma zmieniony smak i zapach. Po dezynfekcji są w niej jeszcze obecne związki chloru, ale nie wpływają na przydatność wody. Można jej używać do szykowania posiłków, posiłków i do dbania o higienę. A już dziś wieczorem ostatni mecz tego sezonu Orlen Superligi Kobiet. PGE MKS Elwold Lublin na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a ta gra toczy się o wysoką stawkę, mistrzowski tytuł. Oba zespoły zostawiły w tyle konkurencję. Dystans od drugiego do trzeciego miejsca to aż 24 punkty. W minioną sobotę lubelskie zawodniczki pewnie pokonały MKS Gniezno. Po tym spotkaniu trener Paweł Tetelewski myślał już o dzisiejszym finale.
0: No musimy sobie radzić bez lewej ręki na rozegraniu, tak? Także tam troszeczkę inne ustawienia, na pewno to potrzeba czasu, żeby się dziewczyny gdzieś ze sobą zgrały. No i myślę, że z meczu na mecz zaczyna to coraz lepiej funkcjonować. Tak jak mówiłem dziewczynom w szatni, żeby myśleć o piątku, musimy dzisiaj zrobić swoją robotę. Udało się, naprawdę pierwsza połowa super, same ręce składają się do klasku. To, co dziewczyny pokazały, charakter w obronie i przede wszystkim też mądrze pograły w ataku. To, co chcieliśmy, żeby się nie spieszyć, wypracować cierpliwie do pewnej piłki i tak też było. Mam nadzieję, że już te kontuzje nas będą omijać. Dzisiaj Ola Rosiak spróbowała troszeczkę tam 15 minut. Daliśmy, jak już by wynik był bezpieczny, to chuchamy, że tak powiem, na zimne i daliśmy jej odpocząć, ale myślę, że te pozostałe, które weszły, pokazały, że można na nie liczyć i to jest siła tego zespołu.
9: A same zawodniczki zapowiadają, że dziś wieczorem na parkiecie w Lubinie dadzą z siebie wszystko. Mecz rozpocznie się o 20:30. Na razie to wszystko z regionu. Pora na wieści z kraju i zagranicy.
10: Nagła zmiana amerykańskich planów. Donald Trump zaskakuje i po ponad tygodniu niepewności zapowiada wysłanie do Polski 5000 żołnierzy.
11: A informację ujawnił 7 godzin temu swoim wpisem w portalu Truth. W porannych faktach teraz Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Paweł, dzień dobry, prosimy o szczegóły.
12: Dzień dobry. Trump ogłosił decyzję na swoim portalu społecznościowym. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump. To jest dokładnie ten wpis. Poprosiłem Pentagon o wyjaśnienie kilku kwestii w związku z informacją prezydenta Trumpa o żołnierzach wysyłanych do Polski. Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5000 dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym. Tam jest jedynie znany nam już komunikat. Na razie to tyle informacji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
11: Zatem czekając na szczegóły, sprawdzamy w faktach, jak decyzję prezydenta Donalda Trumpa komentują nasi politycy.
10: Kasper Wróblewski zebrał dotychczasowe wypowiedzi. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: O poranku, co o decyzji prezydenta USA mówi polski prezydent, no i polski rząd?
13: Jako że wiadomość o zwiększeniu amerykańskich sił nad Wisłą pojawiła się w nocy polskiego czasu, politycy sprawę komentowali w mediach społecznościowych. Prezydent Karol Nawrocki, któremu to Trump poświęcił swój komunikat, napisał tak. Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego, ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To głos Karola Nawrockiego, ale jest też głos płynący z rządu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz pisze o modelowej współpracy polsko-amerykańskiej. Tu cytuję. Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność. Czytam we wpisie Kosiniaka-Kamysza. Warto podkreślić, że zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd nie podają żadnych szczegółów dotyczących tego, na jakich warunkach będzie odbywać się zwiększenie obecności amerykańskich sił w naszym kraju.
1: O poranku w Puławach już dwucyfrowy wynik, nawet 12 stopni w niektórych miejscach już się pojawiło, a w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do stopni 21. Początek dnia pełen słońca, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale dzisiaj absolutnie bez opadów. Także zmienne zachmurzenie jutro, w niedzielę więcej słońca, przynajmniej w pierwszej części, bo po południu niewykluczone, że pojawi nam się coś mokrego. Jutro 22 stopnie, w niedzielę nawet 26.
14: Piątek weekendu, początek i pogoda dopisuje.
1: No to się jeszcze okaże, będziemy to sprawdzali. A na razie witamy o poranku.
14: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
14: Zapraszamy, dzień dobry.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Teraz czas na horoskop.
1: Zodiakalny lew słucha nas uważnie. Twoja naturalna charyzma zadziała dzisiaj jak magnes, przyciągając propozycje, których trudno będzie odmówić. Pamiętaj jednak, że nawet król dżungli potrzebuje czasem drzemki, więc znajdź wieczorem chwilę na regenerację sił.
0: Skorpion, twoja intuicja jest teraz wyostrzona do granic możliwości, co pozwoli ci przejrzeć czyjeś nieszczere intencje w ułamku sekundy. Wykorzystaj tę przewagę, by domknąć ważne sprawy zawodowe, ale zachowaj swoje wnioski tylko dla siebie.
1: Byku, gwiazdy sprzyjają twoim finansom, więc to idealny moment na przeanalizowanie domowego budżetu lub planowanie większych zakupów. Nie zapomnij jednak o drobnych przyjemnościach. Kieliszonka dobrej kawy w miłym towarzystwie zdziała dziś cuda dla twojego nastroju.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Łatwo Gang. Tego chłopaka przedstawiać nie trzeba. Zaledwie miesiąc po głośnym 9-dniowym streamie, który poprowadził właśnie Piotr i podczas którego zebrano aż 280 milionów złotych, wraca on z nowym projektem.
0: No i to nie jest spokojny powrót.
1: Nie. Łatwo Gang rusza w ekstremalną trasę samotnie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Wszystko transmitowane na żywo.
0: No a cel oczywiście jest bardzo konkretny. 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. A po tym, co już pokazał, ludzie wierzą, że to się musi udać.
1: Uda się, uda. I teraz hit, jeśli zbiórka dojdzie do celu przed metą, nie kończy wyprawy.
0: Tylko co wtedy, przepraszam?
1: W chwili rusza z powrotem Gdańsk-Zakopane.
0: Czyli nie tylko podróż przez Polskę, ale też przez granice możliwości.
1: Start dziś o 16.
0: No i wtedy na kanałach Łatwo Ganga odpali się przekaz na żywo z Zakopanego. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Po reklamie.
0: Na pewno czekają nas na Lubelszczyźnie ciepłe dni. Dzisiaj w Puławach 21 stopni, jutro 22, 26 w sobotę, 24 w poniedziałek i 25 we wtorek. Od środy podobno coś może się zmienić, ale wiecie, tak daleko to raczej, jeśli chodzi o prognozy, nie powinno się wybiegać. Dzisiaj poranek pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, nawet do dużego. Słońce z chmurami będą się pojawiały również jutro, a także w niedzielę. No i w niedzielę, późnym popołudniem, niewykluczone, że może pojawić się słaby deszczyk.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, teraz opowiem ci o nowych trendach w modzie męskiej. Weź to sobie do serca. Zapamiętaj, będziesz na czasie.
0: Tak, ty na pewno znasz się na modzie lepiej ode mnie, więc no, słucham uważnie.
1: No to słuchaj, musisz sobie przypalić koszulę żelazkiem. Tak specjalnie, wiesz, ślad po żelazku, najlepiej, wiesz, tutaj z przodu, tu, w tym miejscu i od razu robisz światowe trendy.
0: No takich rad to ja się nie spodziewałem.
1: Takiej koszuli pokazał się Wojciech Szczęsny podczas kolacji w FC Barcelony po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii.
0: Czekaj, przecież tam małżonka tak przypaliła koszulę?
1: Nie, on tylko koszulę kupił i to za ponad 5000 zł. A ty masz to za darmo, bierzesz ulubioną koszulę, przykładasz żelazko, tak trochę tak za długo i proszę bardzo, najmodniejszy facet sezonu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 22 dzień maja, to piątek. O tej porze w kalendarzu sprawdzamy, jaka myśl dnia pojawia się. Co nas dziś zainspiruje?
1: Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.
0: Podobno święty Augustyn to napisał. No, pasuje do zbliżającego się weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy planują wyprawę, a już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
11: bezpiecznie.
10: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 8:00. W piątek o poranku przygotowaliśmy dla was kolejne wiadomości.
19: Tragiczne skutki pożaru domu w powiecie lubelskim. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Dwie osoby zginęły w pożarze domu, jaki wybuchł wczoraj wieczorem w Tomaszowicach Kolonii. Z ogniem walczyło 7 zastępów strażaków, a w trakcie akcji gaśniczej w drewnianym budynku znaleziono dwie osoby, ciało mężczyzny i nieprzytomną kobietę. Mimo długiej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Trwa śledztwo, które ma wykazać między innymi przyczyny pożaru. Działania policji nadzoruje prokurator. Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 ma już pełne pozwolenie na użytkowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie oficjalnie nadał jej status drogi ekspresowej. To znaczy, że blisko 8-kilometrowy odcinek może być w pełni wykorzystywany przez kierowców. Obowiązuje tam limit prędkości do 120 km/h dla samochodów osobowych, motocykli dni i pojazdów do 3,5 tony. To zakończenie etapu ograniczeń, które obowiązywały po udostępnieniu trasy jeszcze przed majówką. Wtedy trwały jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. A przypomnijmy, że na obwodnicy Kocka w ramach rozbudowy od 2024 roku powstała druga jezdnia, nowe mosty i wiadukty. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie apeluje o ostrożność przy zakupie drobiu i przypomina, że zwierzęta powinny pochodzić wyłącznie z legalnych i sprawdzonych źródeł. Służby ostrzegają, że sprzedaż drobiu w internecie, na parkingach, stacjach paliw czy w innych przypadkowych miejscach jest nielegalna i może prowadzić do szerzenia się groźnych chorób, takich jak wysoce zjadliwa grypa ptaków czy rzekomy pomór drobiu. Kupując drób z niepewnego źródła, nie mamy pewności, skąd pochodzi ani w jakich warunkach był hodowany, a to może zagrozić całemu gospodarstwu. Inspekcja Weterynaryjna przypomina, że tylko sprawdzony, legalny obrót drobiem i przestrzeganie zasad bioasekuracji mogą ochronić zwierzęta przed chorobami, a hodowców przed poważnymi stratami finansowymi. A w ten weekend w Lublinie szykuje się nie lada gratka dla miłośników sportu. Katarzyna Fica.
9: Sportowe emocje, olimpijskie gwiazdy i dziesiątki atrakcji dla całych rodzin. W tę niedzielę tereny Politechniki Lubelskiej opanuje 27. piknik olimpijski. Przez całe popołudnie będzie tam można spotkać blisko 60 medalistów olimpijskich, zdobyć autografy i zrobić wspólne zdjęcia. Polski Komitet Olimpijski przygotował też ponad 25 stref aktywności, od kajaków i pokazy modelarstwa lotniczego, przez wyścigi dronów, po pokazy sportu walki i tory przeszkód dla najmłodszych. Nie zabraknie też strefy zdrowia, food trucków i regionalnych smaków Lubelszczyzny.
19: Wstęp na tereny Politechniki Lubelskiej będzie bezpłatny. Niedzielny piknik olimpijski potrwa od 11 do 18. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Marcin P., prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl, w rękach policji. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania, a zatrzymano go w Stanach Zjednoczonych.
17: Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę. Igor Skrzypek.
20: Śledczy czekają teraz na ruch amerykańskiego sądu. W ciągu kilku dni może zapaść decyzja o ekstradycji Marcina P. do Polski. Prokuratura zarzuca mu oszustwo wielkiej skali oraz pranie pieniędzy. Pokrzywdzonych może być ponad 5 tysięcy osób.
21: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
20: Mówi prokurator Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Według najnowszych wyliczeń śledczych łączna kwota, którą stracili pokrzywdzeni, to 185 milionów złotych.
11: Piłkarski mistrz świata z 2014 roku Łukasz Podolski oficjalnie sfinalizował zakup Górnika Zabrze.
17: Cezary Dziwiszczek, Czarko, jaki ma być teraz ten górnik Poldiego?
22: Dzień dobry. Z tego, co sam mówi, wiele się nie zmieni. Spokojna budowa, a nie rewolucja, zapowiada właściciel, piłkarz górnika. U niego samego podpis na umowie tak znowu wiele też nie zmienił.
23: Dalej będę to robić, co przez ostatnie miesiące robiłem i się dużo w tym nie zmieni.
22: Poldi, właściciel sieci kebabów w Polsce i w Niemczech, ma teraz 95% akcji górnika. Co roku ma wpłacać na klub 4 miliony złotych, ale to kropla w morzu potrzeb, więc priorytetem klubu będą dokończenie budowy stadionu i budowa akademii oraz spłacenie długów. Nowa rola w klubie wcale nie sprawia, że sobotni mecz z Radomiakiem będzie ostatnim w karierze Podolskiego, bo tej decyzji piłkarz i właściciel Górnika wciąż jeszcze nie podjął.
17: No to a propos piłkarskich mistrzów, Cristiano Ronaldo strzelił wieczorem 2 gole, pomógł drużynie Al Nassr Riyad zdobyć tytuł mistrza saudyjskiej Pro League, pokonując Damak 4-1, no i po tym meczu zaczęła się mistrzowska feta. Pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku.
11: Pierwszy z Ronaldo w składzie.
1: Na pewno czekają nas na Lubelszczyźnie ciepłe dni. Dzisiaj w Puławach 21 stopni, jutro 22, 26 w sobotę, 24 w poniedziałek i 25 we wtorek. Od środy podobno coś może się zmienić, ale wiecie, tak daleko to raczej, jeśli chodzi o prognozy, nie powinno się wybiegać. Dzisiaj poranek pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, nawet do dużego. Słońce z chmurami będą się pojawiały również jutro, a także w niedzielę. No i w niedzielę późnym popołudniem niewykluczone, że może pojawić się słaby deszczyk. Jeśli prasujecie o poranku koszulę, to już wiecie, co macie z nią zrobić. Macie ją po prostu przypalić. A my już wracamy do dobrego grania.
19: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
19: Zapraszamy.

0: to już piątkowy poranek, weekend macha do nas za rogu.
1: Maj powoli się kończy, ale pamiętajcie, że w tym miesiącu jest jeszcze jedna ważna data. Za 4 dni świętują mamy.
0: Tak jest, będziemy przypominać. A jeśli chodzi o czerwiec, to tutaj na horyzoncie być może dłuższy dla niektórych weekend związany z Bożym Ciałem, który wypada już 4 czerwca w czwartek, więc gdyby tak wziąć piątek wolny do niedzieli, no można przez 4 dni ładować baterię.
1: Skoro wspomniałaś o weekendach, świętach i wypoczynku, to pojawia się temat pogody, ale do tego tematu wrócimy za chwilę.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Kto planuje urlop w czerwcu, niech nastawi radio trochę głośniej, bo mam tutaj takie prognozy długoterminowe. Uwaga, w pierwszej połowie czerwca temperatura maksymalnie do 22 stopni, w drugiej do 24.
0: No, skoro tak dobrze przewidujesz przyszłość, to może sprawdzisz też co w lipcu i w sierpniu, co?
1: A, ktoś tu planuje urlop w tym czasie. No to już mówię. IMGW podaje, że w lipcu i w sierpniu też z temperaturami wyższymi od przeciętnych. Wygrzejesz się.
0: Niedobrze. Bardzo niedobrze. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po reklamie.
7: Pogoda powinna nas dzisiaj dość miło nastrajać. Biometr się poprawił, jest korzystny i to w całym kraju, również na Lubelszczyźnie. Wiatr trochę może nam dzisiaj dokuczać, wieje z północnego zachodu, a nieco obniży nam odczuwalną temperaturę, no ale na termometrach przecież nawet 21 stopni. Ciśnienie jest dość wysokie i stabilne, na poziomie 1026 hektopaskali. Jutro do 22 stopni, najcieplej w niedzielę 26.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek w Radiu Impuls. Weekend coraz bliżej. Jeśli nie macie planów, to my podpowiadamy.
1: Co powiecie na pierwszy w tym roku turniej siatkówki plażowej?
0: No, idealny moment, bo zapowiada się naprawdę ciepły, słoneczny weekend.
1: Właśnie. To już w niedzielę o 10:00 na boiskach w Marinie Puławy przy ulicy Portowej 3. Emocji nie zabraknie.
0: Czyli piasek, słońce i sportowa atmosfera w najlepszym wydaniu.
1: Pamiętajcie, niedziela, start o 10:00.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 22 dzień maja w kalendarzu, mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1974 roku utworzono największy na świecie park narodowy Grenlandii.
0: W 1980 miała miejsce premiera gry Pac-Man, jednej z ikon popkultury i gamingu.
1: 2013 rok, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
0: A co dzieje się tu i teraz wokół nas, sprawdzamy już za chwilę. Wiadomości.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
6: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek, 22 dzień maja, jest 9, a przed nami wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impulsa. Zaczynamy od tematu, który interesuje osoby podróżujące po naszym regionie. Przeprawa promowa na trasie Kazimierz Dolny - Janowiec nadal jest nieczynna. Mijają 3 tygodnie, odkąd operator ogłosił taką decyzję, a sytuacja nie poprawiła się na tyle, by prom mógł kursować. Poziom wody nadal jest zbyt niski, by było to bezpieczne. Przypominamy, że chcąc przeprawić się przez Wisłę, trzeba dotrzeć do któregoś z mostów w Puławach albo pojechać na południe do gminy Łaziska i miejscowości Kamień. A już jutro będzie się można przekonać, jak wygląda praca lotniczego pogotowia ratunkowego. W sobotę w całym kraju bazy LPR będą otwarte dla gości. W naszym regionie będzie można zobaczyć z bliska pracę lubelskich ratowników, którzy mają bazę w Janowicach w powiecie świdnickim. Organizatorzy przypominają, że mimo dnia otwartego załogi przez cały czas będą w gotowości do akcji ratunkowych. Dlatego podczas zwiedzania mogą się tworzyć kolejki, a czas oczekiwania może się wydłużyć. Podczas wizyty trzeba będzie stosować się do wszystkich poleceń personelu LPR. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Końskowoli, gdzie trwają już przygotowania do Końskowolskiej Nocy Kultury. Wydarzenie, które zaplanowano na 12 czerwca, ma otworzyć uroczysty polonez zatańczony na rynku. W tym widowisku może wziąć udział każdy. Wystarczy w niedzielę dołączyć do próby, która rozpocznie się właśnie na rynku około godziny 19. Do udziału zachęca Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Długi majowy weekend już dawno za nami, ale w ten weekend w Nałęczowie będzie można spędzić majówkę w bardzo zacnym towarzystwie. Przed nami jubileuszowa edycja wydarzenia, które łączy literaturę i historię i pozwala odpocząć w wiosennym mieście ogrodzie. Małgorzata Kmieciak.
10: Majówka z panem Prusem to wydarzenie, które co roku zamienia Nałęczów w literacki salon sprzed ponad wieku. Ulicami i parkowymi alejkami spacerują Bolesław Prus i Stefan Żeromski, a mieszkańcy i turyści mogą wspólnie z nimi odkrywać historię miasta. Tegoroczna edycja przyniesie m.in. plenerowy performance Prus i Żeromski grają w szachy, a także koncerty, spektakl teatralny i tradycyjny spacer śladami autora lalki. Nie zabraknie też klimatu dawnego uzdrowiska i symbolicznych krówek rozdawanych gościom przez literackich bohaterów.
0: Niedzielne atrakcje 25. majówki z panem Prusem w Nałęczowie rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie muzeum, a w południe ruszą wydarzenia w Parku Zdrojowym. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Kraj i świat.
2: Polityczny Waszyngton zaskoczony nagłym zwrotem akcji w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce.
9: Prezydent Donald Trump ogłosił w nocy czasu polskiego, że wyśle do naszego kraju 5000 wojskowych.
2: Od ponad tygodnia słyszeliśmy najpierw o redukcji sił, potem opóźnieniu operacji ich przerzutu do naszego kraju, następnie o wstrzymaniu relokacji.
9: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, śledzi komentarze w stolicy USA.
11: Dzień dobry, oczywiście w kongresie ogromna radość. Politycy obu partii przyjęli decyzję Trumpa z zadowoleniem, bo nikt nie miał tutaj raczej wątpliwości, że to decyzja krzywdząca dla Polski, sprawdzonego sojusznika. Widzieliśmy w ostatnich dniach ponadpartyjną zgodę i szykowanie się do batalii, by przekonać prezydenta do zmiany decyzji. A tu nagły zwrot akcji. New York Times napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta Trumpa dotycząca wysłania 5000 żołnierzy do Polski zaskoczyła nawet Pentagon. O zaskoczeniu Pentagonu i sojuszników pisze też Politico. Serwis Hill zwrócił uwagę, że Trump zapowiedział wysłanie tych sił po krytyce ze strony republikanów, którzy oburzyli się wstrzymaniem rotacji 4000 żołnierzy do Polski. Agencja Associated Press oceniła, że zapowiedź Trumpa potęguje niejasność na temat amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofanie i rozmieszanie wojsk, uważa Ian Kelly, emerytowany dyplomata, który między innymi pełnił funkcję ambasadora USA w Gruzji. To nie są dobrze przemyślane decyzje, to są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa, podkreślił Kelly, cytowany przez AP. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli.
2: Ben-Gwir, przypominamy, szczycił z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotyli Sumut, płynących z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy.
9: Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku.
12: Witamy
2: w Izraelu. My tu rządzimy. To nagranie spotkało się z krytyką wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec czy Włoch. Zatrzymani aktywiści flotyli Sumut zostali już deportowani z Izraela.
1: Pogoda powinna nas dzisiaj dość miło nastrajać. Biometr się poprawił, jest korzystny i to w całym kraju, również na Lubelszczyźnie. Wiatr trochę może nam dzisiaj dokuczać, wieje z północnego zachodu, a nieco obniży nam odczuwalną temperaturę, no ale na termometrach przecież nawet 21 stopni. Ciśnienie jest dość wysokie i stabilne, na poziomie 1026 hektopaskali. Jutro do 22 stopni, najcieplej w niedzielę 26.
0: Piątkowy poranek, zapraszamy na kolejną wspólną godzinę, w której między innymi troszeczkę poplotkujemy.
1: Niech i tak się stanie.
0: Ewelina Kroczek.
1: Marek Moc.
0: Zapraszamy.
3: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Dokładamy jeszcze małe ploteczki.
1: Kawa z plotką, tak, tak, już jesteśmy gotowi. FC Barcelona zrobiła wielką kolację z okazji zdobycia Mistrzostwa La Ligi. Byli piłkarze, władze klubu, no i oczywiście nasze eksportowe gwiazdy, Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski.
0: No i w internecie krąży też filmik z ich wejściem na tę imprezę. Piłkarze idą jeden za drugim, ale powiem ci szczerze, człowiek po chwili przestaje patrzeć na garnitury.
1: Ja wiem, do czego ty zmierzasz, Marek. Tak, obok partnerki i żony i każda wygląda jak kandydatka do tytułu Miss Świata.
0: No to wyglądało bardziej jak gala filmowa w Cannes niż klubowa kolacja po sezonie.
1: No, zgodzę się. Wiesz co, ja czasem mam wrażenie, że ktoś robi jeszcze osobny casting na te życiowe partnerki.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie.
6: U progu czwartego weekendu maja jest tak ciepło i pogodnie, jak sobie tego życzymy o tej porze roku. Na termometrach dziś do 20 stopni w Puławach i w Markuszowie słońce przygrzewa, a niebo prawie bezchmurne. Wiatr umiarkowany może trochę przyspieszyć po południu i może przywiać więcej chmur, ale nie będą deszczowe.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Król Karol III odwiedza Irlandię Północną. Tłumy wiwatują i uwaga, taka historia. Nagle z nieba nadlatuje mewa z bardzo konkretnym prezentem.
0: Tak jest. Królewska bardarka została oficjalnie ochrzczona przez ptaszka. Doradca od razu zaproponował płaszcz. Ale Karol, masz zero paniki. No.
1: Monarcha tylko się uśmiechnął i ruszył dalej między mieszkańców. A kiedy ktoś zauważył plamę, on rzucił hasło: przynajmniej nie spadło mi to na głowę.
0: No i trzeba przyznać, klasa. Internet zachwycony, bo Karol zachował zimną krew lepiej niż niejeden kierowca po kawie w korku.
1: A internauci pocieszają. Ptasie odchody podobno przynoszą szczęście i dobrobyt.
0: Tak, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o. Niskie ceny.

0: soki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wyjątkowy poranek. Marek trzyma rękę na pulsie informacji pogodowych, ale to chyba dobre informacje są, Marek.
1: Bardzo dobre, jak patrzymy trochę wstecz. Szczegóły pojawią się po wiadomościach, zbliża się bowiem godzina 10.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
6: Po reklamie.
1: Dziś piątek, 22 dzień maja. Na zegarach godzina 10. Pora przekazać Wam kolejne wiadomości.
0: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Blisko 200 tysięcy złotych stracił 80-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, który uwierzył w internetową ofertę szybkiego inwestowania. Senior został zmanipulowany przez fałszywych doradców finansowych, którzy nakłonili go do wykonywania przelewów i zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. Gdy kontakt z rzekomymi maklerami się urwał, mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że oferty gwarantujące szybki i wysoki zysk mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. A teraz zmieniamy temat. Dziś 22 maja, czyli Dzień Praw Zwierząt. To okazja, by przypomnieć, że zwierzęta również potrzebują szacunku, bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki. O codziennej pomocy czworonogom, interwencjach i pracy wolontariuszy Julia Zagrajuk rozmawiała z przedstawicielkami Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, Agnieszką Wójcik i Anetą Stępniak. Czym dokładnie zajmuje się organizacja i jak wygląda jej codzienna działalność?
10: Fundacja działa już od ponad 14 lat na terenie Puław i całego powiatu. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkimi zwierzakami, które potrzebują pomocy, które są w ciężkim stanie, powypadkowe, ranne, zabiedzone. Zajmujemy się psami, kotami, zwierzętami dzikimi oraz gryzoniami.
11: Jak zmienia się podejście do praw zwierząt tu u nas w regionie?
10: Jeśli chodzi o zmianę stosunku do zwierząt, bywa różnie. Niestety nadal na terenach wiejskich temat jest ciężki, ponieważ dalej są zwierzęta przy budach, przypięte łańcuchami. Najwięcej interwencji, jeśli chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, jest właśnie na terenach wiejskich. Jeśli chodzi o miasto, to faktycznie tutaj widzimy dużą poprawę. Ludzie są bardziej empatyczni, bardziej zwracają uwagę na zwierzęta.
0: Do tematu pomagania zwierzętom w naszym regionie będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz przenosimy się nad Wisłę. Puławski Mosir zaprasza do aktywnego spędzenia niedzieli na plaży w Marinie. Pora na turniej siatkówki plażowej. O szczegółach mówi Karolina Smergała.
2: Zapraszamy wszystkich miłośników plażówki, zarówno tych, którzy walczą o wyniki, jak tych, którzy po prostu chcą aktywnie spędzić czas na pierwszy turniej, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 maja o godzinie 10 na plaży w Puławskiej Malinie przy ulicy Portowej 3. Uczestnicy będą rywalizowali w dwóch kategoriach, do lat 18 i w kategorii Open. Zapisywać się można pod numerem telefonu 81 458 62 62 do piątku w godzinach 7-15, ale zapisy będą prowadzone również tuż przed rozpoczęciem turnieju. Jeszcze raz zapraszam serdecznie wszystkich w najbliższą niedzielę o godzinie 10 na plażę w Malinie Puławskiej.
0: W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
12: Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął przepisy, którymi następnie zajmie się rząd, a potem Sejm. Kacper Wróblewski, kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
13: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą. To ciekawe w kontekście tych słów.
14: Każda z pani panów, jeśli przyjdzie do głowy zagłosować przeciwko wspólnemu stanowisku rządu, następnego dnia pożegnamy się.
13: Ostrzegał członków swojego rządu jeszcze w ubiegłym roku premier Donald Tusk. Według moich informacji rządowa ustawa o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w przyszłym miesiącu.
9: Przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce powstanie specjalne miasteczko dla pracowników.
12: Tuż przy placu budowy w gminie Choczewo w Pomorskim zamieszka 1000 pracowników.
9: Łączymy się z Stanisławem Pawłowskim.
15: Dzień dobry.
9: Kto będzie musiał tam zamieszkać?
15: Chodzi o brygady odpowiedzialne za najbardziej kluczowe etapy inwestycji, które muszą być stale dostępne na miejscu.
16: Na początku będą to zespoły, które będą przygotowywały, a później realizowały wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego.
15: Zapowiada Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska. Na 8 hektarach powstanie 12 budynków mieszkalnych i 5 socjalnych.
16: Będzie oczywiście też stołówka, pralnia, będą wszystkie podstawowe funkcje, tak żeby cały proces zakwaterowania zamknąć na terenie tego obiektu.
15: A to część większego planu. W szczytowym momencie przy budowie może pracować nawet 12 tysięcy osób, dlatego trwa też analiza lokalnego rynku noclegowego. Jak informują polskie elektrownie jądrowe, wpłynęło ponad 800 zgłoszeń od przedsiębiorców zainteresowanych wynajmem miejsc noclegowych dla pracowników inwestycji.
0: Mamy słoneczne piątkowe przedpołudnie. 19 stopni pokazują już termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. I to już prawie dzisiejsze maksimum. Umiarkowany wiatr dzisiaj nie przeszkadza. Na niebie niewiele chmur, ale po południu nad nasz region mogą dotrzeć nowe. Jednak synoptycy nie przewidują żadnego deszczu na dziś.
17: Piątkowy poranek do weekendu coraz bliżej, a my w tej godzinie będziemy mieć dla was historię, no, zaskakujące i zabawne trochę.
1: To też jestem zaskoczony.
17: Co dobrze, tak? Trzymać.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W Rzymie padł właśnie rekord cenowy, uwaga, za miejsce parkingowe.
0: No, brzmi groźnie, bardzo groźnie. No to zapytam, ile?
1: 260 tysięcy euro. Za samo miejsce w garażu, wyobrażasz sobie?
0: Czyli co, kupujesz betonowy prostokąt i nawet nie możesz w nim mieszkać.
1: A najlepsze jest to, Marek, że za taką kwotę można mieć dwupokojowe mieszkanie w innej części Rzymu.
0: No jest wybór, albo dach nad głową, albo dach nad samochodem, no proste.
1: No jest taki problem, że w tym historycznym centrum miejsc parkingowych dramatycznie brakuje.
0: No i parking stał się po prostu dobrem luksusowym. Jeszcze chwila i będą mówić, on pochodzi z dobrej rodziny. Mają dwa miejsca w garażu.
1: Władze miasta zapowiadają budowę nowych parkingów, 10 tysięcy miejsc postojowych.
0: No... oby szybko, bo jeszcze chwila i miejsce parkingowe w Rzymie będzie wpisywać do testamentu. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
4: Dzisiejsza pogoda w naszym regionie zdecydowanie sprzyja spacerom i odpoczynkowi na świeżym powietrzu, czyli tak jak u progu weekendu być powinno. Jest słonecznie i pogodnie. Termometry w Puławach i w Dęblinie pokażą do 21 stopni, a wiatr jest umiarkowany. Po południu niebo może się trochę zachmurzyć, ale w prognozach nie ma nic o deszczu.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: W Bangladeszu zrobiło się głośno o nietypowej gwieździe, białym bawole albinosie z blond grzywą, któremu właściciel nadał imię Donald Trump. Zwierzę naprawdę przycioka tłumy.
0: Bo
1: wielu twierdzi, że bawół łudząco przypomina prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: A co przypomina?
1: No wiesz, właściciel twierdzi, że podobieństwo jest wyłącznie wizualne. Zwierzę ma być bardzo łagodne, spokojne, więc wiesz, rzeczywiście tylko wizualne. Jego codzienny luksus to 4 kąpiele dziennie i starannie układana, czesana grzywa, chyba tutaj podobieństwo się pojawia.
0: No tak to wychodzi, bo z tym łagodnym i spokojnym to się jakby nie zgadza.
1: W sieci krąży nagranie, które tylko podkręca zainteresowanie. No, wygląda na to, że w Bangladeszu właśnie narodziła się najbardziej nieoczekiwana gwiazda tego sezonu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Szkółka Roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz.

0: Kto dziś świętuje 22 maja, sprawdzamy o tej porze, jeśli chodzi o znane osoby, no to urodziny obchodzi Naomi Campbell, jedna z najbardziej rozpoznawalnych supermodelek świata, także znakomity tenisista Nowak Djokovic. A komu składamy życzenia imieninowe, Marek?
1: No to kłaniamy się nisko, składamy najlepsze życzenia również dzisiejszym solenizantom na liście: Julia, Emilio, Ryta, Wiesław, Helena, Jan, Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. Za chwilę u nas wiadomości.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 11. Jest piątek, 22 dzień maja. Czas na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Mieszkańcy Janowic w gminie Janowiec podejrzewają, że ktoś strzela z wiatrówki do bocianów. Zgłosili swoje obserwacje Fundacji W Dobrych Łapkach, a ta robi wszystko, by wyjaśnić tę sprawę, mówi Karolina Stępień.
5: Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Kontaktowaliśmy się także z PGE, bo to na ich słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianów. No i powiem Państwu, że to nie jest takie proste, żeby zajrzeć sobie do gniazda, dokonać jakichś oględzin, bo według mieszkańców w gnieździe może znajdować się młody martwy bocian, właśnie prawdopodobnie postrzelony z wiatrówki. Z uwagi na to właśnie, że jest to gatunek chroniony, a do tego jest obecnie okres lęgowy, sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostawimy jej w ten sposób i będziemy dążyć do tego, żeby namierzyć osobę, która dokonuje tego bestialskiego czynu i żeby poniosła ona konsekwencje. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało. Niech mieszkańcy Janowic mają na uwadze to, że gniazdo jest monitorowane przez naszą fundację i nie tylko, i nie odpuścimy tej sprawy.
4: A dziś z okazji Dnia Praw Zwierząt temat pomagania zwierzętom będzie wracać w naszych wiadomościach z regionu. A teraz zostajemy jeszcze w gminie Janowiec, żeby uspokoić mieszkańców, którzy do niedawna mieli kłopot z bieżącą wodą. Puławski sanepid informuje, że woda z wodociągu Nowy Janowiec nadaje się już do picia, szykowania posiłków i dbania o higienę. Ma jeszcze zmieniony smak i zapach, ponieważ była dezynfekowana związkami chloru, ale mimo tego można jej spokojnie używać. A mieszkańcy Puław dziś i jutro mogą wymienić elektrośmieci na kwiaty, z których ucieszą się także pszczoły. Ruszyła dwudniowa akcja Kwiaty za elektrograty, a punkt zbiórki znajduje się przed marketem budowlanym u zbiegu ulic Gościńczyk i Fildorfa Nila. Można oddawać m.in. stare telefony, drobny sprzęt AGD, kable, ładowarki i inne zużyte sprzęty. To przypomnienie, że elektroodpadów nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. W zamian dostaje się rośliny miododajne, dzięki którym żywią się owady zapylające. Puławska akcja potrwa do jutra. A już w niedzielę w Józefowie nad Wisłą odbędzie się Święto Kwitnących Sadów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:30 mszą świętą w intencji sadowników, a następnie ulicami miasta przejdzie uroczysty korowód. Na scenie zaprezentują się m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, lokalne zespoły taneczne i wokalne oraz grupy artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na wieczór zaplanowano koncerty muzycznych gości zespołów Fashion i Baciary, a zabawa potrwa do późna. Wstęp na Święto Kwitnących Sadów w Józefowie nad Wisłą będzie wolny. A teraz przed nami kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Ostatecznie w Polsce stacjonować ma około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje ten późno-wieczorny, lakoniczny wpis Donalda Trumpa.
7: Amerykański prezydent przed 23 napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. No i nie było jasne, ilu dokładnie Amerykanów będzie nad Wisłą.
6: Krzysztof Berenda, Krzysztofie, wiemy w tej chwili już więcej. Mhm. Zatem, jak ma być finalnie?
8: Już tłumaczę, bo to trochę skomplikowane. Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił,
2: ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski, a mówił po angielsku, bo był na otwarciu szczytu szefów dyplomacji krajów NATO w Sztokholmie. Równocześnie minister Sikorski dodaje:
8: I think this makes Putin very uncomfortable.
2: I to wprawi Putina w bardzo zły nastrój. Tego sobie życzy całe NATO.
7: A teraz informacja sprzed chwili od szefa MSWiA.
6: Marcin Kierwiński przekazał, że podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. A teraz wielka akcja litewskich służb przeciwko grupom przemycającym balonami papierosy z Białorusi. Zatrzymano 27 osób. Wśród nich 13 policjantów i strażników granicznych.
7: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaką rolę w tej grupie pełnili mundurowi?
9: Mieli przekazywać przemytnikom informacje służbowe, które ułatwiały popełnianie przestępstw, a także, jak to ujęto, przymykali oko na ten proceder. Szefostwo policji zaznacza, że nie było ich wśród organizatorów przemytu, ani nie brali w nim bezpośredniego udziału. Najwięcej policjantów zatrzymano w komisariacie w podwiańskich Solecznikach. Dwóch to funkcjonariusze ze stolicy. Prokuratura zarzuciła im m.in. pomoc innemu państwu w działaniach przeciwko Republice Litewskiej.
4: -21 stopni Celsjusza to aktualna i maksymalna na dziś temperatura w Puławach i w Nałęczowie. Piątek jest słoneczny, ciepły i suchy. Chmury, które mogą nieco przysłonić niebo po południu, nie będą deszczowe. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie stabilne na poziomie 1028 hektopaskali. Weekend też zapowiada się ciepły, do 21 stopni w sobotę i do 26 w niedzielę.
0: To już piątkowe przedpołudnie, a to oznacza, że do weekendu już naprawdę coraz bliżej.
1: No to miłej reszty dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia.
0: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Do poniedziałku w tym składzie.
3: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: O reklamie.
9: Ten weekend zaczynamy w promieniach słońca. Piątek jest ciepły i pogodny w Puławach i w Zwoleniu. Mamy 21 stopni i brak prognoz deszczu. W weekend nadal ma być ciepło. W sobotę, tak jak dzisiaj w niedzielę, do 26 stopni. Ale pogoda może się trochę zmieniać. Sobota zapowiada się pochmurna, a w niedzielę być może lokalnie pojawią się burze.
10: Słuchasz

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
0: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama. Nauka z klasą to nowoczesne metody, kreatywna kadra, małe klasy i indywidualne podejście, przyjazne warunki, program Erasmus i inspirujące otoczenie. To wszystko znajdziesz w Puławskim Klasyku. Zapraszamy do niepublicznej szkoły podstawowej i liceum w Pałacu Czartoryskich. Szczegóły na klasyk-puławy.pl.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.
4: Jest piątek, 22 maja, minęło południe. Zapraszam w Radiu Impuls na najnowsze wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Puław i Lublina zlikwidowali dziuplę samochodową i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież 6 samochodów o łącznej wartości blisko 500 000 zł. Śledczy odzyskali jedno auto warte 100 tysięcy złotych oraz części samochodowe o wartości kilkuset tysięcy. Zatrzymani to mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 30 i 32 lat. Według ustaleń policji od marca do maja kradli samochody marek Kia i Hyundai na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. W zabezpieczonej dziupli znaleziono również urządzenia do uruchamiania aut bez kluczyka i wykrywania nadajników GPS. Decyzją sądu w Puławach mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Mogą trafić do więzienia na ponad 22 lata. A teraz wracamy do dzisiejszego tematu dnia. 22 maja to Dzień Praw Zwierząt i z tej okazji zapytaliśmy, jakie interwencje najczęściej podejmuje w naszym regionie Fundacja Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa, mówi Aneta Stępniak.
6: Jeżeli chodzi o zwierzęta domowe, kot, pies, no to niestety duża ilość kotów wychodzących jest, co zagraża ich życiu i zdrowiu. Ulegają wypadkowi, zakażają się chorobami od bezdomnych kociaków. Jeśli chodzi o psy, no to niestety jeszcze mamy bardzo duży procent psów na łańcuchach. Jest to czasami bardzo patologiczny widok, bo to są deski zbite gwoździami, przytwierdzony łańcuch, brudne garnki ze zlewkami. No niestety w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę mamy szeroki asortyment różnych karm, bardzo dobrych dla zwierząt, niestety te psiaki są karmione często, gęsto właśnie takimi zlewkami. Ludzie uważają, że przecież daje jeść, to wystarczy. No niestety, mamy już prawie 30 lat od uchwalenia praw zwierząt w Konstytucji, a nadal spotykamy się z takim zaściankowym traktowaniem zwierząt jak przedmiot, a nie jak żywą istotę.
5: Temat pomagania zwierzętom wróci dziś jeszcze do wiadomości z regionu, a na koniec tego wydania przypominamy, że lubelskie piłkarki ręczne dziś wieczorem mogą zdobyć Mistrzostwo Kraju. Przed nimi rozstrzygający mecz z Zagłębiem Lubin. Skrzydłowa Daria Szynkaruk zapowiada, że na parkiecie w Lubinie zawodniczki z Lublina dadzą z siebie wszystko.
7: Wiadomo, że to będzie zupełnie inny mecz, inna stawka, no i po prostu inne to będzie granie, ale mimo wszystko uważam, że dobrze wyglądamy, a szczególnie jest w nas taka pewność siebie i taka moc drużynowa. Same wszystkie słabe i mocne strony, tak samo jak Zagłębie zna nasze słabe i mocne strony, ale my troszeczkę teraz inaczej wyglądamy niż w sezonie, no bo kilka dziewczyn nam wyleciało, więc może to być dla nas na plus pod takim kątem, że Zagłębie może nie do końca wiedzieć, czego się spodziewać po nas. My na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lubinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
5: Dzisiejszy finałowy mecz Orlen Superligi Kobiet rozpocznie się o 20:30. A teraz Magdalena Wojtoń z doniesieniami z kraju i ze świata.
8: Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. To ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Dzięki niemu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. Adwokat od trumny na kółkach, skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie osoby, trafi do aresztu w Szczecinie. Paweł K. jest tam przewożony z zakładu karnego w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Wcześniej ścigano go, bo unikał odbycia kary 1,5 roku więzienia. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, dlaczego jedzie właśnie do Szczecina?
9: Wniosek w tej sprawie złożyła tamtejsza prokuratura okręgowa, ponieważ prowadzi inne śledztwo, w którym, jak się okazuje, ten mężczyzna jest podejrzany. Chodzi o przestępstwa narkotykowe oraz utrudnianie wraz z żoną postępowania karnego. Pierwotnie to śledztwo toczyło się w Łodzi, ale ze względu na transparentność przeniesiono je do Szczecina. Wniosek tamtejszej prokuratury zbiegł się natomiast w czasie z ustaleniami, gdzie Paweł K., już formalnie były adwokat, ma odbywać orzeczoną wcześniej karę. Dlatego uznano, że najlepszy będzie szczeciński areszt śledczy. Tam, jako podejrzany, będzie do dyspozycji prokuratury.
8: Przed uczniami ostatnia prosta, aby poprawić oceny końcowe na świadectwach. Został na to miesiąc.
10: Nie jest za dobrze, ale ja jestem cały czas dobrej myśli. Wiem, że jakoś sobie poradzę. Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje pod koniec.
11: Ale gorzej w sensie, że będziesz musiała coś poprawiać, czy no zostawiasz tak, jak jest?
10: Trzeba poprawić, ale to tylko jeden spraw, no więc jest dobrze.
11: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
12: Tak.
11: Jaki masz plan na to?
12: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
8: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, miejscami do dużego. Na termometrach dzisiaj zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. No i teraz właśnie tyle mamy, jeśli chodzi o ciepło. Jeśli chodzi o ciśnienie, nieco wyższe niż wczoraj, bo 1010 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Dziś bez opadów po południu. Dobry dzień dobry, piątkowe popołudnie na 97,2 FM. W pierwszej godzinie będę przypominał o utrudnieniach drogowych w Dęblinie i zmianie w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz zaproszę Was na spacer z Prusem w Nałęczowie. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj, 22 maja, obchodzimy wyjątkowy dzień. Dzień wszystkich tych, którzy kochają zwierzęta i zwracają uwagę na to, jak żyją. Prawa zwierząt to w ogóle idea, według której zwierzęta są istotami czującymi i odczuwającymi ból i emocje, a nie przedmiotami. W polskim prawie od 22 maja 1997 roku obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt, która zrywa z traktowaniem zwierząt jako rzeczy i zgodnie z nią zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia. Co ciekawe, prekursorem ochrony zwierząt był już sam Władysław Jagiełło, który wprowadził pierwsze w Polsce ograniczenia polowań mające na celu ochronę zwierzyny, m.in. łosi i turów. A pierwszy taki, powiedzmy, nowoczesny akt prawny w Europie powstał natomiast w Wielkiej Brytanii w 1822 roku i chronił bydło przed znęcaniem się. Zwracajmy uwagę na cierpiące zwierzęta wokół nas.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj na termometrach tak nie za ciepło, nie za zimno, bo do 20 stopni Celsjusza. No i tyle możemy na termometrach dzisiaj znaleźć, aż do późnego popołudnia i wczesnego wieczoru. Zachmurzenie umiarkowane do dużego, na barometrach 1010 hektopaskali, a wiatr wieje słaby.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No tak trochę na początku naszego programu zaczynamy od dęblina i przypomnienia wszystkim kierowcom, że mamy tam utrudnienia i obowiązuje tak zwana tymczasowa organizacja ruchu ze względu na rozbudowę drogi krajowej. Zamknięto, przypomnę, część ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków, no i z tego powodu także nowe autobusy miejskie korzystają z objazdu ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową. Natomiast kolejna zmiana jest związana z nadchodzącym weekendem. Odpowiadając na opinie i sugestie wszystkich mieszkańców, postanowiono zmienić sobotnią trasę linii numer 5, no i od jutra będzie ona docierała także na osiedle Masów.
1: Radio Impuls.

0: To już po raz 25 w Nałęczowie będziemy mogli wybrać się na spacer z Bolesławem Prusem, a dokładnie to jest majówka z panem Prusem i wydarzenie, które co roku zmienia Nałęczów w taki literacki salon prawie sprzed ponad wieku. I ulicami, parkowymi alejkami będą spacerować i Bolesław Prus, i Stefan Żeromski, no a każdy, kto pojawi się na miejscu, będzie mógł wspólnie z nimi właśnie odkrywać historię miasta. Tegoroczna edycja przyniesie m.in. plenerowy performance Prus i Żeromski grają w szachy, ale też i koncerty. Będzie też spektakl teatralny i tradycyjny spacer śladami autora lalki. Nie zabraknie również klimatu dawnego uzdrowiska, no i symbolicznych krówek, które są rozdawane gościom przez literackich bohaterów. Te niedzielne atrakcje 25, przypomnę już, majówki z panem Prusem w Nałęczowie rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie muzeum, a w południe ruszą wydarzenia w Parku Zdrojowym.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Lato w Half Price.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Po reklamie.

0: Hokus Pokus, Czary Mary, Abracadabra i inne zaklęcia, choć Steve Miller Band akurat śpiewał o tym jednym. Kończymy pierwszą godzinę i dzięki nie czarom, ale po prostu naszemu zegarowi już za chwilę będzie godzina 13. Punktualnie o 13 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: Jest piątek, 22 maja, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Zapraszam na wiadomości.
10: Na drogach powiatu puławskiego, podobnie jak w całym województwie lubelskim, trwają dziś działania pod nazwą Bezpieczny Jednoślad. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby poruszające się rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz motocyklami. O zasadach bezpieczeństwa przypomina Weronika Szydłowska.
11: Warto więc pamiętać o podstawowych zasadach. Jazda po alkoholu to nie tylko wykroczenie, ale i realne zagrożenie. Kask, choć nieobowiązkowy, zwiększa bezpieczeństwo. Trzeba też pamiętać, że hulajnogą nie wolno jeździć po chodniku. Należy korzystać ze ścieżek rowerowych, a w razie ich braku z jezdni. I jeszcze jedno. Hulajnoga jest jednoosobowa. Przewożenie drugiej osoby może zakończyć się nie tylko mandatem, ale i poważnym wypadkiem.
10: Funkcjonariusze apelują o ostrożność, rozsądek i wzajemny szacunek między kierowcami a użytkownikami jednośladów. Tymczasem w Dęblinie kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia związane z rozbudową drogi krajowej. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu i zamknięto fragment ulicy 15 Pułku Piechoty w Wilków. Z tego powodu autobusy miejskie kursują obecnie objazdem ulicami Bajana, Sienkiewicza, Krzywą, Staszica i Towarową. Zmiany czekają także pasażerów korzystających z linii numer 5. Od soboty autobus pojedzie zmodyfikowaną trasą i będzie dojeżdżał również na osiedle Masów. Jak podkreślają władze miasta, decyzję podjęto po uwagach i sugestiach mieszkańców. Dziś obchodzimy Dzień Praw Zwierząt i to dobry moment, by zwrócić uwagę na codzienną pracę osób, które niosą pomoc zwierzętom. O tym, z jakimi zdarzeniami najczęściej mierzą się wolontariusze i jak wyglądają ich działania w terenie, mówi Agnieszka Wójcik.
12: Jeśli jest zagrożenie życia dla zwierzęcia, no to zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, to zwierzę można odebrać w trybie natychmiastowym, ale od razu trzeba również złożyć wniosek do Urzędu Miasta, do Urzędu Gminy o odbiór czasowy takiego zwierzęcia. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszelkie takie interwencje powinny być przy udziale policji, ponieważ policja jest też kluczowym świadkiem, widzi dane zwierzę, widzi jak sytuacja wygląda. No i wtedy, jeśli tak jak wspomniałam, jest zagrożenie życia, to jak najbardziej takie zwierzę można i należy odebrać przy asyście policji.
10: Do tego tematu wrócimy jeszcze w niedzielnym programie Co w regionie. Na terenie naszego regionu doszło do wyjątkowego odkrycia paleontologicznego. Naukowcy z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego poinformowali o ujawnieniu szczątków dawnego morskiego ssaka, co może mieć duże znaczenie dla badań nad historią życia w tym obszarze. Szczegóły sprawdziła Małgorzata Kmieciak.
13: To sensacyjne odkrycie polskich naukowców. W okolicach Lubartowa na terenie kopalni bursztynu odnaleziono
10: znaleziono fragment żuchwy walenia. Te szczątki mają aż 38 milionów lat. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu odkryty w naszym kraju. Badacze ustalili, że zwierzę miało wielkość dzisiejszego delfina i zamieszkiwało teren obecnej Lubelszczyzny, gdy pokrywało ją płytkie morze. Naukowcy podkreślają, że to odkrycie pomaga lepiej zrozumieć ewolucję waleni i pokazuje, że już miliony lat temu te zwierzęta występowały w różnych rozmiarach i w różnych środowiskach. Tyle z Puław i okolic. Teraz czas na kraj i świat.
13: Przeprowadzona rano sekcja zwłok niespełna dwuletniego chłopca potwierdziła. Przyczyną śmierci dziecka w podwarszawskich Ząbkach było utonięcie. Ciało znaleziono w oczku wodnym na tej samej posesji, na której znajduje się żłobek, w którym przebywał chłopczyk. Jakub Rybski. W związku ze sprawą zatrzymano dwie opiekunki. Czy kobiety zostały już przesłuchane?
14: Jak ustaliłem nieoficjalnie, może się to wydarzyć dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, bo śledczy mają czas do około godziny 20. Wtedy właśnie minie 48 godzin od zatrzymania dwóch opiekunek klubu dziecięcego w Ząbkach. W prokuraturze okręgowej na warszawskiej Pradze usłyszałem, że wciąż trwa zbieranie i analizowanie wszystkich materiałów w tej sprawie, aby mieć podstawy do ewentualnych zarzutów w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Chodzi przede wszystkim o to, czy dopełnione zostały wszystkie obowiązki i czy placówka była odpowiednio przystosowana do opieki nad dziećmi.
13: Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu cinkciarz.pl, podała polska prokuratura. Mężczyzna, poszukiwany przez Interpol, został wczoraj zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych, w wyniku oszustw internetowego kantoru, ponad 5 tysięcy klientów straciło w sumie co najmniej 185 milionów złotych. Dziś około godziny 18 do bazy lotniczej w Łasku przylecą trzy pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
13: W sumie polska armia kupiła od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca. 1993 postępowania o przekroczenie prędkości na autostradzie A6 koło Szczecina zamknął Inspektorat Transportu Drogowego. Powodem była awaria działającego tam odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia zawyżały prędkość. Szybko przenosimy się do Krzysztofa Zasady. Co ta decyzja oznacza dla kierowców, którzy otrzymali wezwanie?
16: No, nie muszą płacić żadnych mandatów. Ich sprawy zostały umorzone. Co prawda ITD wysłał do nich najpierw wezwania w związku z wykrytym wykroczeniem, jednak po stwierdzeniu błędu kierowcom wysyłane są informacje o zamknięciu postępowań. Problem wyniknął z błędu jednego z pracowników firmy obsługującej urządzenia. Po stwierdzeniu nieprawidłowości zlecono sprawdzenie wszystkich odcinkowych pomiarów prędkości w kraju. Działają prawidłowo.
0: Temperatura do 20 stopni Celsjusza, na barometrach 1010 hektopaskali. Czy będzie dzisiaj padać? Według synoptyków raczej nie powinno, choć gdzieniegdzie może się pojawić zachmurzenie duże, choć w większości naszego regionu będzie to i jest zachmurzenie umiarkowane. Do godziny 14 przypomnę Wam o pieszym rajdzie Mosiru Puławy wokół Bochotnicy oraz zaproszę na piknik olimpijski do Lublina. A do godziny 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
17: Radio Impuls.

0: Zapraszam na piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu, a ten, można by powiedzieć, nomen omen płonie, bo znów wielkie pożary za wielką wodą. My czekamy na lato, a tam już ogień i to solidny, choć u nas także przecież niedawno płonęły lasy i to w województwie lubelskim. Tym razem szybko rozwijający się pożar Sandy w południowej Kalifornii zmusił władze do wydania nakazu ewakuacji. Na razie dla ponad 17 tysięcy osób ogień, który podsycany jest, jak to zwykle bywa, niestety przez silny wiatr, zbliża się już do prestiżowych dzielnic, takich jak Hayden Hills, Calabasas czy Thousand Oaks, gdzie mieszkają znane postacie ze świata show biznesu, w tym rodzina chociażby Kardashianów. Pamiętamy także wielki pożar sprzed roku, to był styczeń 2025, to bliźniaczo podobna sytuacja, wówczas swoje domy w żywiole stracili m.in. Adam Brody, albo no chociażby Leighton Meester czy Anna Faris oraz Spencer Pratt. Będziemy sprawdzać, co dalej z tym pożarem, oby się nie skończyło tak jak właśnie w Kalifornii w styczniu 2025.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Zachmurzenie umiarkowane miejscami do dużego. Nie jest za zimno, ale też nie jest jakoś specjalnie gorąco. Można by powiedzieć, że temperatura prawie idealna. To taka mniej więcej jak ustawiamy sobie w samochodzie na klimatyzacji. To jest 20 stopni, choć ja wolę zdecydowanie jak jest 21 z hakiem, ale każdy ma swoje ulubione temperatury. A na naszym niebie, tak jak wspomniałem, zachmurzenie umiarkowane do dużego na barometrach 1010 hektopaskali i mamy słaby wiatr.
1: Słuchasz Radia Impuls.

piątek, czyli jak co tydzień, będę miał dla Was dużo propozycji na jakieś wydarzenia weekendowe, na spędzenie miło czasu, albo na przykład aktywniej miło czasu. I tak też właśnie będzie teraz, bowiem Mosir Puławy zaprasza miłośników natury, spacerów i aktywnego wypoczynku, no bo to pieszy rajd po malowniczych terenach w okolicy Bochotnicy. Będziecie mogli podziwiać wyjątkowe krajobrazy. Trasa rajdu poprowadzi przez Głęboki Jar, Góry, Zamek, Esterki oraz Bochotnicę, a następnie przez Wierzchoniów i z powrotem do Bochotnicy. To jakaś 14-kilometrowa pętla. Wędrówka to oczywiście przede wszystkim okazja do takiej aktywności fizycznej, ale również do podziwiania fantastycznych i urokliwych terenów w okolicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wszystko startuje z pod Orlenu w Bochotnicy, gdzie, no to już wiemy, o której? O 9:00. Kiedy? W sobotę. A więc w sobotę o 9:00 spotykamy się przy Orlenie w Bochotnicy i stamtąd wystartuje tenże rajd. Organizatorzy informują, że dojazd do Bochotnicy oraz powrót do Puław, no niestety musicie sobie zorganizować już we własnym zakresie.

0: To, co wydarzy się w najbliższą niedzielę, czyli 24 maja na terenach Zielonych Politechniki Lubelskiej od godziny 11 do 18, to powiedziałbym tak zwany must have, czyli pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy sportem się interesują, mniej poważnie, bardziej poważnie, a na pewno dla tych, którzy sport uprawiają, bo głównym punktem pikniku olimpijskiego, bo o nim mowa, będzie obecność prawie 60 polskich medalistów olimpijskich. Sportowcy będą obecni przez cały czas trwania tego wydarzenia, a organizatorzy przygotowali ponad 25 różnorodnych stref aktywności. Będziecie mogli poznać zarówno klasyczne te dyscypliny olimpijskie, ale i sporty wodne, sporty walki czy gry zespołowe. Na terenie wydarzenia pojawi się m.in. mobilny basen o pojemności 10 tysięcy litrów, w którym będzie można spróbować swoich sił na deskach oraz w kajakach. No i jeszcze wiele, wiele, wiele innych fantastycznych dyscyplin sportowych. No i wielki piknik, na którym po prostu, kochając sport, trzeba być.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: bardzo znany hit sprzed lat, przypomniany teraz przez takie trio Pesho, Dave Bo i Will J. Lemon Tree. Na koniec tej godziny, za chwilę po krótkim bloku reklamowym, punktualnie o 14:00 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Po reklamie.
0: Jest 22 maja, piątek, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wiadomości.
12: Zaczynamy od apelu z woleńskiej policji. Funkcjonariusze ostrzegają przed rosnącą liczbą oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod policjantów, prokuratorów lub pracowników banków. Służby przypominają, że żadna z tych instytucji nigdy nie prosi przez telefon o przekazywanie pieniędzy ani podawanie danych do kont bankowych. Oszuści często działają pod presją czasu i wywołują silne emocje, aby skłonić rozmówców do szybkich decyzji i przekazania danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z policją. Policjanci apelują również, aby rozmawiać o takich zagrożeniach z osobami starszymi i uczulać je na tego typu próby wyłudzeń. Z okazji Dnia Praw Zwierząt przyglądamy się pracy osób, które na co dzień niosą pomoc zwierzętom i reagują w sytuacjach wymagających interwencji. O tym, jak mieszkańcy mogą włączyć się w pomoc zwierzętom i wspierać działania Fundacji Po Ludzku do Zwierząt, mówi Agnieszka Wójcik.
13: Na chwilę obecną najbardziej brakuje nam domów tymczasowych, ponieważ przez fundację bardzo wiele zwierząt przechodzi i te zwierzęta są w ciężkim stanie i po wyleczeniu szukamy dla nich domów. I żeby ich nie trzymać w lecznicy, nie narażać na kolejne choroby, bądź nie przekazywać do schroniska dla bezdomnych zwierząt. No, staramy się znaleźć im zawsze jakieś miejsce zastępcze, dopóki nie znajdą tego domu docelowego. Więc tak naprawdę najbardziej brakuje nam domów tymczasowych, no i również brakuje nam środków na działalność. Są to ogromne pieniądze, które są przekazywane na leczenie tych zwierząt, na karmę, na powrót do zdrowia. No, jak wszyscy wiemy, no niestety leczenie w lecznicach jest strasznie drogie. Płacimy za każde leki, za doby, dodatkowo, tak jak wspomniałam, za utrzymanie tych zwierząt.
12: Ogólnie wolontariusze podkreślają, że widać pozytywne tendencje w traktowaniu zwierząt, a świadomość społeczna w tym zakresie rośnie z roku na rok. W nadchodzący weekend na Łęczów ponownie zaprosi mieszkańców i turystów na niecodzienne wydarzenie. Przed nami jubileuszowa edycja majówki z panem Prusem, spotkania, które łączy literaturę, historię i wypoczynek w wyjątkowej scenerii miasta ogrodu. Małgorzata Kmieciak.
14: Majówka z panem Prusem to wydarzenie, które co roku zamienia na Łęczów
12: w literacki salon sprzed ponad wieku. Ulicami i parkowymi alejkami spacerują Bolesław Prus i Stefan Żeromski, a mieszkańcy i turyści mogą wspólnie z nimi odkrywać historię miasta. Tegoroczna edycja przyniesie m.in. plenerowy performance Prus i Żeromski grają w szachy, a także koncerty, spektakl teatralny i tradycyjny spacer śladami autora lalki. Nie zabraknie też klimatu dawnego uzdrowiska i symbolicznych krówek rozdawanych gościom przez literackich bohaterów. Niedzielne atrakcje 25. majówki z panem Prusem w Nałęczowie rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie muzeum, a w południe przeniosą się do Parku Zdrojowego, gdzie zaplanowano kolejne wydarzenia plenerowe. W Magnuszewie powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie, a istniejący obiekt przejdzie kompleksową modernizację. Inwestycja będzie możliwa dzięki dotacji w wysokości ponad 3 milionów złotych przyznanej przez ministra sportu i turystyki. Jak podkreśla burmistrz Magnuszewa Wojciech Wachnik, nowoczesny obiekt to spełnienie marzeń wielu pokoleń piłkarzy, trenerów, działaczy i kibiców. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia. Bogdan Zalewski.
7: Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej 12-latka usłyszeli 31-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta. W Bytowie dorośli mieli zaatakować chłopca, gdy jeździł na rowerze. Stanisław Pawłowski ustalił szczegóły.
11: Podejrzany miał kopnąć rower chłopca, a następnie go gonić i wyzywać. Szarpał 12-latka. Kobieta według relacji dziecka uderzała go w okolice twarzy i opluwała. Dorośli spuścili powietrze z opon jego roweru. 31-letni mężczyzna został zatrzymany wczoraj rano po decyzji prokuratury o objęciu sprawy ściganiem z urzędu. Tego samego dnia usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził skruchę i jak się dowiedziałem, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo nie był trzeźwy. Śledczy zastosowali wobec obojga dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się i zbliżenia do chłopca. Grozi im nawet do 3 lat więzienia.
7: Tankowanie w weekend będzie nieco tańsze. Poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 46 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach oleju napędowego o 6 groszy. Jutro górny limit to 6 zł 85 groszy. Nowe stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę, a także w poniedziałek. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. A kończy się ważny etap w życiu Pepa Guardioli. Zgodnie z zapowiedziami, trener odchodzi po sezonie z Manchesteru City. Słynny hiszpański szkoleniowiec pracował z The Citizens 10 lat. Guardiola z obywatelami od 2016 roku zdobył łącznie 20 trofeów. Jak podkreślają światowe media, kończy się jeden z najbardziej udanych okresów trenerskich w angielskiej piłce nożnej. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich idealna pogoda do żeglowania. Wodniaków ze Śląska w Mikołajkach spotkał Piotr Wyłakowski.
14: Warunki rewelka, no proszę bardzo, popatrzeć, wiatr wieje zachodni, więc dzisiaj z Mikołajek na Śniardwy. Będzie pięknie. W tym roku pokonaliśmy chyba najdłuższy kawałek, bo płynęliśmy z Kietlic aż do Mikołajek. Także przez tydzień załatwiamy całe Mazury. Jest pięknie.
15: Co kuchnia tutaj teraz serwuje dzisiaj?
14: Jajeczniczkę na boczku z cebulką. Proszę, jak załogan ci tutaj się uwijają.
7: Aż tutaj pachnie chrupiącym boczkiem i ze szkloną cebulką.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, miejscami do dużego. Na termometrach dzisiaj zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. No i teraz właśnie tyle mamy, jeśli chodzi o ciepło. Jeśli chodzi o ciśnienie, nieco wyższe niż wczoraj, bo 1010 hektopaskali i wieje słaby wiatr. Dziś bez opadów po południu. Po godzinie 14 mówić będziemy m.in. o zielonym agroshow w Ułężu, a także o wyjątkowym koncercie zespołu Powiśle z okazji Dnia Mamy pod tytułem Dla Ciebie Mamo. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka
16: wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Zbliżają się wakacje, więc wiem, że niektóre panie, no cóż, zaciskają zęby, bo nie lubią tych wścibskich spojrzeń panów, którzy obserwują, nawet będąc ze swoimi partnerkami, małżonkami, dziewczynami. Wówczas gdzieś te głowy im się obkręcają dookoła, więc jeżeli byście chciały, panie, mieć swoją plażę tylko dla siebie, trzeba będzie wybrać się na przykład do Dubaju, bo tam powstała ogromna strefa plażowa przeznaczona wyłącznie dla kobiet. Kompleks na plaży Al Mamzar o powierzchni około 125 tysięcy metrów kwadratowych, no kawał plaży, trochę piachu, niezła kuweta, można powiedzieć, oferuje prywatną przestrzeń do wypoczynku i kąpieli bez obecności mężczyzn, a na jego terenie obowiązuje nawet zakaz fotografowania i nagrywania. Chuj dusza, drogie panie, jak same, to do Dubaju na plażę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
5: Tanio tutaj jest, stokrotka.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Dziś tak, nie za ciepło, nie za gorąco, nie za zimno, do 20 stopni na termometrach. Czy ta temperatura długo się będzie utrzymywała? A i owszem, do praktycznie naszego pożegnania, czyli do godziny 17. Później sporo także słońca, ale już niestety będzie nieco chłodniej. Na razie 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane, wiatr bardzo słaby nam wieje, a ciśnienie w okolicach 1010 hektopaskali. Całkiem fajna pogoda na przykład na przejażdżkę na rowerze.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To już w ten weekend wielkie agro show. Wielkie zielone agro show w UŁężu 23-24 maja. To wystawa, która już na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych i jest pierwszą imprezą w Polsce poświęconą nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Ale i nie tylko. To też niepowtarzalna okazja dla rolników, żeby w jednym miejscu obejrzeć i porównać sobie oraz wybrać najlepsze maszyny dostępne na rynkach. No i wiele, wiele innych ciekawostek. Zresztą to nie pierwsza taka wystawa, więc pewnie już większość z Was zainteresowanych była na niej poprzednio, ale tylko przypominam, że to Zielone Agro Show już w najbliższy weekend, ale to jest w ogóle Zielone Agro Show and Animal Show, a więc ze zwierzętami w tle także, bo to przecież również ważny aspekt rolnictwa. Zapraszam serdecznie i przypominam o tym wydarzeniu w najbliższy weekend w Łężu.
1: Radio Impuls.

0: przypominam tylko tym, którzy może nie pamiętają, że 26 maja, dzień mamy, mamy. No i oczywiście z tej okazji będą różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, spotkania, a wśród nich m.in. koncert zespołu pieśni i tańca Powiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci, który wystąpi przed wami, przed mieszkańcami, w wyjątkowym koncercie właśnie dedykowanym wszystkim mamom. Koncert odbędzie się kilka dni po Dniu Mamy, ale za to będzie, mam nadzieję, czas na to, żeby sobie go zaplanować i zaprosić mamę. To 31 maja, godzina 17, czyli niedziela przyszła, zaznaczam przyszła, w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, a wieczór wypełnią i polskie tańce narodowe, i ludowe, i będzie można podziwiać te fantastyczne barwne kostiumy oraz muzykę, a wszystko po to, by podziękować w wyjątkowy sposób mamom za ich codzienną troskę, miłość i wsparcie. Koncert będzie też przy okazją do podsumowania całorocznej pracy dzieciaków i młodzieży występujących we wszystkich grupach zespołu, zatem zabierajcie mamy na koncert 31 maja w niedzielę do Domu Chemika na 17 na koncert zespołu pieśni i tańca Powiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci z okazji Dnia Mamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na koniec tej godziny Smith & Tell i Swedish Jam Factory w nagraniu Forgive Me Friend. Za chwilę będzie 15. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości w Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Po reklamie.
0: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Jest godzina 15. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Policjanci z Puław i Lublina rozbili dziuplę samochodową i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież samochodów. Według ustaleń śledczych zniknęło 6 aut o łącznej wartości blisko 500 000 zł. Funkcjonariusze odzyskali jedno z pojazdów warte około 100 tysięcy złotych oraz części samochodowe o znacznej wartości. Zatrzymani to mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 30 i 32 lat. Jak ustalili policjanci, od marca do maja działali na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. Decyzją sądu obaj mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi im kara nawet ponad 22 lat więzienia. Dziś obchodzimy Dzień Praw Zwierząt, który przypomina, że zwierzęta potrzebują szacunku, bezpieczeństwa i właściwej opieki. O tym, jak można zostać domem tymczasowym, opowiada Aneta Stępniak z Fundacji Po Ludzku do Zwierząt.
7: Żeby zostać domem tymczasowym, wystarczy bardzo, bardzo niewiele. Wystarczy miłość, opieka, gdzieś taki ciepły kąt po prostu u siebie w domu i czas poświęcony temu zwierzakowi, żeby mógł dojść do siebie po chorobie, po leczeniu, bądź właśnie do czasu, kiedy nie znajdzie się ten dom stały. Ja często jestem domem tymczasowym dla kociaków, dla szczeniaków. Wiem, jakie to jest wyzwanie, ale proszę mi uwierzyć, że taką miłość, jaką daję zwierzaki, z powrotem jest to takie wynagrodzenie za tą opiekę, więc zachęcam bardzo do bycia domem tymczasowym.
6: Miłośnicy zabytkowych pojazdów mogą szykować się na kolejną edycję spotkania klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. Zachęcają też właścicieli nietypowych młodszych aut do przesyłania zdjęć i opisów, mówi Maciej Szubartowski, Stowarzyszenie Classic Club Puławy.
8: Przede wszystkim będzie wystawa pojazdów, bo to nie tylko samochody, ale i motocykle, to też pojazdy rolnicze, wojskowe. No co roku gościmy ogrom, bardzo dużą różnorodność wszelkich pojazdów. Są to pojazdy klasyczne, czyli wyprodukowane już jakiś czas temu z jakąś tam nutką duszy w sobie, tak? Ale są to też pojazdy nietypowe.
6: Zlot odbędzie się w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11:00 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. W Puławach trwa dwudniowa akcja pod hasłem Kwiaty za elektrograty, która zachęca mieszkańców do oddawania zużytego sprzętu elektronicznego w zamian za rośliny miododajne. Punkt zbiórki działa przed marketem budowlanym przy skrzyżowaniu ulic Gościńczyk i Fildorfa Nila. Można tam przekazać m.in. stare telefony, drobny sprzęt AGD, kable ładowarki oraz inne niepotrzebne urządzenia elektryczne. Organizatorzy przypominają, że elektroodpadów nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska. Akcja w Puławach potrwa do jutra. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia. Bogdan Zalewski.
1: W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wcześniej podpisał je szef MSWiA, a minister cyfryzacji zapowiedział, że transkrypcja takich dokumentów będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Kacper Wróblewski.
9: Opozycja podkreśla, że jest to łamanie prawa, a małżeństwo to związek wyłącznie kobiety i mężczyzny. Tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
10: Decyzja pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Gawkowskiego są decyzjami bezprawnymi, nielegalnymi i w moim przekonaniu nie powinny być w obiegu prawnym.
9: Z kolei marszałek Sejmu mówi, że pary jednopłciowe czekały na tę decyzję, która według Włodzimierza Czarzastego jest sukcesem lewicy.
11: Jasne stanowisko od początku miał pan wicepremier Gawkowski, przygotował odpowiednie rozporządzenie, miał w tej sprawie jasność pan wiceminister Gajewski, pani ministra Kotula.
9: Podkreślał lider Nowej Lewicy, przepisy, które dziś znalazły się w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie za 3 miesiące.
1: Informacja sprzed chwili. Dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie przedwczoraj utonął niespełna 2-letni chłopiec, usłyszały zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. O ponownym zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry dowiedział się Tomasz Skory. Sąd rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył dziś przymusową hipoteką 2 nieruchomości, w tym należący do byłego ministra sprawiedliwości dom w Jeruzalu. Wcześniejsze zapisy zostały wykreślone ze względu na wyrok sądu okręgowego. Dziś zostały jednak wprowadzone ponownie na wniosek prokuratury. Kibice Lecha czekali na tę wiadomość. Trener Nils Frederiksen przedłużył umowę z klubem. Więcej szczegółów poda nam Cezary Dziwiszczak.
12: Dzień dobry. Duński szkoleniowiec przedłużył go o 2 sezony do czerwca 2028 roku. Wcześniej zaznaczał, że dobrze czuje się w Poznaniu i chce tu zostać, ale ma inne możliwości. Może była to tylko strategia negocjacyjna na podbicie stawki, ale na koniec inne oferty widać nie okazały się na tyle atrakcyjne. Wydaje się, że przedłużenie kontraktu przez Duńczyka to świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów, bo kolejarz będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji.
1: Jutro ostatnia kolejka Ekstraklasy. Pewny tytuł Lech zagrał siebie z Wisłą Płock, a potem w Poznaniu rozpocznie się wielka mistrzowska feta.
0: Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów deszczu i z 20 stopniami na termometrze. Tak wygląda obecnie nasza aura za oknami. Jak będzie później? Później jeszcze będzie cały czas do 20 stopni, a takim późnym popołudniem i wczesnym wieczorem troszkę ta temperatura spadnie, ale za to pojawi się więcej słońca. Na barometrach w okolicach 1010 hektopaskali i wieje słaby wiatr. A w tej godzinie m.in. będę zapraszał Was na koncert Agnieszki Grzegorczyk, opowiadania dla dorosłych oraz na pewien spacer z historią do Janowca. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: informacja dla tych, którzy mają brata lub siostrę albo więcej rodzeństwa. Choć i ci, którzy rodzeństwa nie mają, powinni też zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie poprosić mamy i tatę o to, aby takie rodzeństwo się pojawiło, jeżeli oczywiście jest jeszcze taka możliwość, albo sprawić, by wasze dzieci miały właśnie rodzeństwo. Dlaczego o tym mówię? Ano bo znów pojawili się naukowcy, tym razem badacze z University of Cambridge, ale i innych instytucji zajmujących się dynamiką rodziny i według nich kłótnie z rodzeństwem mogą być bardziej korzystne niż wielu osobom się wydaje, bowiem pomagają rozwijać ważne umiejętności emocjonalne, takie jak rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z frustracją i złością oraz uczenie się komunikowania emocji od najmłodszych lat. No i rzeczywiście, nie jest to jakaś wielka mądrość i eureki nie odkryli i zawsze było wiadomo, że jeżeli będziemy mieli możliwość od małego z bratem lub siostrą rozwiązywać swoje własne małe wtedy jeszcze, ale dla nas duże problemy, później w życiu powinno być nam łatwiej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: W pogodzie niewiele nam się zmienia. Temperatura cały czas w okolicach 20 stopni. Sporo słońca, trochę chmur tu i tam, ale nie będzie z nich padało. Na barometrach 1010 hektopaskali, a więc ani za wysoko, ani za nisko i słaby wiatr. Tak też nam będzie upływał ten piątkowy popołudniowy czas. A co jutro dziać się będzie i dziś w nocy, a także może i później, czyli w weekend, o tym jak zawsze już za godzinę w naszej wydłużonej prognozie na 97,2 FM.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli macie ochotę posłuchać o miłości, zdradzie, marzeniach i zabawie, ale nie dotyczy to Was, to zapraszam na koncert Agnieszki Grzegorczyk pod tytułem Opowiadania dla dorosłych. Koncert odbędzie się już jutro o godzinie 18 w klubie muzycznym Smok, a wśród repertuaru takie piosenki jak Sex Appeal da mu być, Babę zesłał Bóg, Ta mała piła dziś, Cud i miód czy Żegnaj kotku. Towarzyszyć pani Agnieszce Grzegorczyk będzie Michał Matras, opiekun artystyczny, ale także będzie jej akompaniował, a na scenie towarzyszyć również pani Agnieszce będzie Antoni Jabłoński na perkusji. Na koncert Opowiadania dla dorosłych zapraszam, przypominam, jutro o godzinie 18 do klubu muzycznego Smok.
1: Radio Impuls.

0: Mam propozycję dla tych, którzy lubią połączyć aktywność fizyczną z aktywnością trochę umysłową. W niedzielę, 24 maja o godzinie 10 zapraszam na spacer z historią, czyli oprowadzanie po nieoczywistych miejscach w Janowcu i okolicy z doskonałym przewodnikiem Filipem Jaroszyńskim, wieloletnim kierownikiem Muzeum na Zamku w Janowcu, ale także zarazem pasjonatem Janowca, no i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. To rzeczywiście nie lada gratka dla tych, którzy chcą poznać historyczne ciekawostki o Janowcu i okolicach i posłuchać pana Filipa. Zbiórka na rynku obok przystanku Łemki o godzinie 10 w niedzielę. No, należy sobie najlepiej zarezerwować około 2-3 godzin czasu. Całe wydarzenie jest nieodpłatne.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Michael Bublé i Meghan Trainor w nagraniu Someday. A ja wam powiem, że nie kiedyś, tylko już niebawem, bo o 16 za kilka chwil najnowsze wiadomości w Radio Impuls, na które zapraszam.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Komen Kaufland.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: To jest Radio Impuls na 97 i 2 FM. Jest godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: Przeprawa promowa na trasie Kazimierz Dolny Janowiec wciąż pozostaje nieczynna. Mija już trzeci tydzień od momentu, gdy operator podjął decyzję o wstrzymaniu kursów, a sytuacja nadal nie pozwala na bezpieczne wznowienie ruchu. Powodem jest utrzymujący się zbyt niski poziom wody w Wiśle, który uniemożliwia bezpieczne korzystanie z promu. Osoby planujące przeprawę przez rzekę muszą korzystać z mostów w Puławach lub kierować się na południe w stronę gminy Łaziska i miejscowości Kamień. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie apeluje do mieszkańców o ostrożność przy zakupie drobiu i przypomina, że zwierzęta powinny pochodzić wyłącznie z legalnych oraz sprawdzonych źródeł. Służby ostrzegają, że sprzedaż drobiu w miejscach przypadkowych, takich jak internetowe ogłoszenia, parkingi czy stacje paliw, jest nielegalna i może prowadzić do rozprzestrzeniania groźnych chorób, w tym wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu. Inspekcja weterynaryjna podkreśla, że tylko legalny obrót drobiem i przestrzeganie zasad bioasekuracji dają realną ochronę zarówno zwierzętom, jak i hodowcom, którzy w przypadku zakażeń narażeni są na poważne straty finansowe. Trwają przygotowania do Końskowolskiej Nocy Kultury, która odbędzie się 12 czerwca i zapowiada się jako jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Inauguracją imprezy ma być uroczysty polonez zatańczony na rynku, w którym może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec. Organizatorzy zapraszają na otwartą próbę, która odbędzie się w niedzielę na rynku w Końskowoli około godziny 19. Do udziału zachęca Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska. Już dziś wieczorem odbędzie się ostatni mecz sezonu Orlen Superligi Kobiet, który zdecyduje o mistrzowskim tytule. PGEMKS Elwold Lublin na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem Lubin w spotkaniu o najwyższą stawkę. A jakie nastroje panują w drużynie przed finałem, mówią Daria Przywara i Weronika Gawlik.
9: Wydaje mi się, że od początku sezonu nie brakuje nam woli walki i za każdym razem dajemy z siebie wszystko. Także niezależnie od tego, ile nas będzie w protokole, każda da z siebie maksimum na boisku.
10: Wiadomo, że jesteśmy osłabione, ale chyba sport widział różne rzeczy, więc miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki za to, że w ten piątek ponownie staniemy na wysokości zadania.
8: Dzisiejszy mecz finałowy krajowych rozgrywek piłkarek ręcznych rozpocznie się o godzinie 20:30. Region za nami, teraz czas na szersze spojrzenie Polska i świat. Wiemy więcej o zarzutach dla opiekunek ze żłobka w Ząbkach, gdzie doszło do śmierci dziecka. Bogdan Zalewski.
11: Są zarzuty dla opiekunek ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety są podejrzane o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Dwa dni temu niespełna 2-letni chłopiec utonął w oczku wodnym, które znajdowało się na terenie tej placówki opiekuńczej. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
12: Jedna z opiekunek przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła krótkie wyjaśnienia. Natomiast druga kobieta odmówiła składania wyjaśnień.
13: Wobec obu pań prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru 3 razy w tygodniu, dozoru policji, oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania się zarówno do wszystkich osób świadków w tym postępowaniu, jak i do siebie nawzajem.
12: Mówił mi prokurator Remigiusz Krynkę. Śledczy wciąż gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Chodzi o dokładne ustalenie przebiegu całego zdarzenia, a także zbadanie, w jaki sposób funkcjonował żłobek i czy nie dochodziło do rażących zaniedbań. W planach jest przesłuchanie kolejnych świadków.
11: Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius nie ma objawów zakażenia hantawirusem. Po zwolnieniu przez służby holenderskie Jan Dobrogowski zostanie przetransportowany do Polski, do Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Obecnie statek jest poddawany dezynfekcji w Rotterdamie. GIS jest w stałym kontakcie z kapitanem, konsulem Polski w tym państwie oraz holenderskimi służbami. Od północy na terenie całego Lublina wejdzie w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Do końca roku taka prohibicja ma obowiązywać między 23 a 6 rano. Co na to mieszkańcy Lublina?
0: Bardzo dobry pomysł. Mieszkam w centrum. Co tu się dzieje? Burdy, krzyki.
14: Zakaz pomoże?
0: Myślę, że pomoże.
15: Mi osobiście nie przeszkadza sprzedaż alkoholu przez całą noc.
16: Ten, kto chce, to i tak znajdzie, gdzie kupić.
17: To ludzie znajdą jakąś furtkę
18: i będą na meliny chodziły.
19: Wrócą meliny?
18: Wrócą.
20: Czasem są takie sytuacje towarzyskie, że sklepy nocne z alkoholem by się przydały, ale myślę, że globalnie lepiej by było, gdyby ten zakaz był.
21: Jeżeli zakazywać, to wszędzie. Czyli i knajpy, i sklepy, i tak, to jest po prostu hipokryzja i wspieranie lokalnej gastronomii.
22: Jeśli ktoś będzie potrzebował zrobić sobie zakupy wcześniej, każde obostrzenie jest dobre.
11: Usłyszał w centrum Lublina Dominik Smaga. Od stycznia zakaz ma być zaostrzony. Będzie obowiązywał od 22.
7: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, 20 stopni na termometrach, 1010 hektopaskali na barometrach i bez opadów ze słabym wiatrem. Tak to wygląda teraz, a jak wyglądać będzie nieco później, wieczorem, w nocy, jutro do południa, a nawet przez całą sobotę, o tym powiemy już za kilkanaście minut w naszej wydłużonej prognozie. W ostatniej godzinie naszego piątkowego popołudnia będę miał dla Was zaproszenie na pierwszy turniej siatkówki plażowej w Puławach w tym sezonie oraz na spotkanie klasycznej motoryzacji, które szykuje się już w czerwcu, także w Puławach właśnie ruszyły zapisy. Do 17:00 zapraszam natomiast Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: O tym, jak duże błędy popełniają ci, którzy przyjmują nas do pracy, gdy odrzucili nasze podanie, wiedzą tylko ci, którzy później zrobili karierę. A wśród nich z pewnością jest twórca aplikacji WhatsApp, niejaki Brian Acton, który starał się o pracę w Facebooku w 2009 roku, jednak jego podanie odrzucono. Ktoś stwierdził, że koleś jest za słaby, nie da rady, nie pasuje, niepotrzebny nam. No to koleś, czyli Brian, kilka lat później po prostu zrobił, co powinien, a Facebook kupił WhatsAppa za kwotę 19 miliardów dolarów. No cóż, czasem niektóre błędy kosztują i to bardzo drogo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Zielonej sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą piątkową, popołudniową, wydłużoną prognozę pogody. Po prostu sprawdzimy sobie, jak wyglądać będzie aura wieczorem, w nocy i jutro w ciągu dnia. No więc dzisiaj do wieczora, do zachodu słońca, czyli mniej więcej do godziny 20:26, sporo tych słonecznych promieni będzie, a temperatura w okolicach 15-16 stopni Celsjusza. A co później? No w nocy oczywiście temperatura sobie spadnie, najniżej nad ranem do 9-8 stopni, ale później już dużo, dużo słońca, jeszcze tylko zaznaczę, że w nocy bez opadów. Jutro słonecznie, przynajmniej o poranku, później zachmurzenie umiarkowane, a po południu mogą pojawić się chmury. Natomiast nie wszędzie i niezbyt gęsto, bo później znowu wrócimy do zachmurzenia umiarkowanego, a temperatura jutro w okolicach 21 stopni Celsjusza, ciśnienie zbliżone do dzisiejszego.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Sezon plażowy rozpoczyna się na dobre, choć do wody jeszcze nikogo nie namawiam, żeby wchodził, ale już do plażowania jak najbardziej. Dlatego też i myślę, idealnie pasuje tutaj turniej siatkówki plażowej, który po raz pierwszy w tym sezonie odbędzie się w Puławach na Puławskiej Marinie. To wszystko od godziny 10 w najbliższą niedzielę. Zapisy można uskuteczniać jeszcze, że tak powiem, telefonicznie, ale również na miejscu przed rozpoczęciem turnieju. Wszystkie informacje, chociażby numery telefonów, znajdziecie na stronie internetowej Mosiru czy wydarzenia turnieju siatkówki plażowej. Niedziela, godzina 10. Zapraszam wszystkich chętnych na plażowanie, a przy okazji także na kibicowanie. Będą uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach, do lat 18 i w kategorii Open.
1: Radio Impuls.

Fani klasycznej motoryzacji mogą już się powoli szykować na kolejną edycję spotkania tejże właśnie klasycznej motoryzacji w Puławach. Organizatorzy przyjmują już zgłoszenia od właścicieli samochodów, pojazdów, które wyprodukowano do 1990 roku. No, zachęcają też właśnie nietypowych młodszych samochodów do przesyłania zdjęć i opisów. Zresztą szczegóły dotyczące zapisów i wydarzenia dostępne są na stronie Classic Club Puławy. A wstęp dla zwiedzających, przypomnę, jest bezpłatny, więc warto sobie zapisać tę datę w kalendarzu. To będzie 7 czerwca, godzina 11 na placu Targowiska Miejskiego przy ulicy Dęblińskiej 22 w Puławach. Nie zabraknie na miejscu także różnych atrakcji, konkursów, food trucków i strefy relaksu. Zatem najpierw, jeśli macie takie auto wyprodukowane do 1990 roku, możecie je zgłosić albo jakieś inne fajne, albo wybrać się po prostu na spacer i popodziwiać te piękne pojazdy.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: wraz z Awą Max. Dziękuję za piątkowe popołudnie na 97,2 FM. Nazywam się Wojtek Bednarczyk i ściskam i pryskam. Jeszcze tylko dodam, że już za chwilę o 17 najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem

0: Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.
6: Piątek, 22 maja i 17 na zegarach. To jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości.
7: Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19 otrzymała już pełne pozwolenie na użytkowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie nadał jej oficjalnie status drogi ekspresowej. Oznacza to, że blisko 8-kilometrowy odcinek może być w pełni wykorzystywany przez kierowców. Na trasie obowiązuje teraz prędkość do 120 km na godzinę dla samochodów osobowych, motocykli oraz pojazdów do 3,5 tony. Zakończył się tym samym etap ograniczeń, które obowiązywały po wcześniejszym udostępnieniu drogi jeszcze przed majówką, kiedy prowadzono końcowe prace wykończeniowe. W ramach rozbudowy obwodnicy od 2024 roku powstała druga jezdnia, a także nowe mosty i wiadukty. Dziś obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. To dobry moment, by przypomnieć o codziennej pracy wolontariuszy. O tym, kto najczęściej reaguje na przypadki złego traktowania zwierząt i zgłasza je odpowiednim służbom lub organizacjom, opowiada Aneta Stępniak.
8: Różnie bywa ze zgłoszeniami. Czasami są to sąsiedzi, czasami to są osoby przypadkowe, które akurat przejeżdżają rowerem bądź wychodzą z psem na spacer i widzą właśnie to miejsce, to środowisko, które nam zgłaszają, więc to jest naprawdę różnie. No jest jeszcze takie myślenie, że no nie będę zgłaszał sąsiada, bo potem sąsiad się będzie na mnie gniewał, więc zazwyczaj są to obcy przechodni ludzie.
9: Jak chętnie mieszkańcy Puław regionu angażują się? Czy staje tych zgłoszeń więcej?
10: Tak, każdego roku mamy tych zgłoszeń coraz więcej różnych zwierząt, tak jak wspomniałam, od psów, po ptaki, po zwierzęta dzikie, bardzo dużo mamy zgłoszeń odnośnie ptaków, odnośnie saren, no i kotów i psiaków.
7: Mówiła Agnieszka Wójcik z Fundacji Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa. W nadchodzący weekend Nałęczów ponownie zaprosi mieszkańców i turystów na niecodzienne wydarzenie. Przed nami jubileuszowa edycja majówki z panem Prusem. Spotkania, które łączy literaturę, historię i wypoczynek w wyjątkowej scenerii miasta ogrodu. Małgorzata Kmieciak.
11: Majówka z panem Prusem to wydarzenie, które co roku zamienia Nałęczów w literacki salon sprzed ponad wieku. Ulicami i parkowymi alejkami spacerują Bolesław Prus i Stefan Żeromski, a mieszkańcy i turyści mogą wspólnie z nimi odkrywać historię miasta. Tegoroczna edycja przyniesie m.in. plenerowy performance Prus i Żeromski grają w szachy, a także koncerty, spektakl teatralny i tradycyjny spacer śladami autora lalki. Nie zabraknie też klimatu dawnego uzdrowiska i symbolicznych krówek rozdawanych gościom przez literackich bohaterów.
7: Niedzielne atrakcje 25. majówki z panem Prusem w Nałęczowie rozpoczną się o godzinie 10 w siedzibie muzeum, a w południe przeniosą się do Parku Zdrojowego, gdzie zaplanowano kolejne wydarzenia plenerowe. Z kolei w najbliższą niedzielę w Józefowie nad Wisłą odbędzie się Święto Kwitnących Sadów. Jedno z ważniejszych wydarzeń plenerowych w regionie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 mszą świętą w intencji sadowników, po której ulicami miasta przejdzie barwny korowód. Na scenie zaprezentują się m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, lokalne zespoły taneczne i wokalne oraz grupy artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wieczorem zaplanowano koncerty zespołów Fashion i Baciary, a wspólna zabawa trwa do późnych godzin. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. To już wszystko z Puław i okolic. Teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia.
12: Służby w Krakowie szukają zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka zaginęła wczoraj, nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Poszukiwania koncentrują się w tej chwili w rejonie Kopca Kościuszki. Obserwuje je nasz reporter Paweł Konieczny.
13: W poszukiwania zaangażowanych jest już około 200 osób. Policjanci i strażacy z Małopolski wraz z psami tropiącymi przeczesują okolice krakowskiego zoo, Kopca Kościuszki oraz Lasu Wolskiego. Jak udało mi się ustalić, właśnie w tych okolicach dziewczynka miała być widziana po raz ostatni. Do działań poszukiwawczych zadysponowano również między innymi grupy dronowe oraz żołnierzy Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W okolice zjeżdżają kolejne specjalistyczne jednostki z całego województwa. Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy sięgające za kolano oraz czarno-białe buty.
12: Palą się trawy na terenie poligonu w Toruniu. Według wstępnych informacji pożar objął około 3 hektarów, poinformowała nas Aleksandra Starowicz z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.
5: To teren taki trudno dostępny, w związku z czym my też mamy utrudniony dostęp do tego pożaru. Dwie cysterny są również w drodze. Też działamy, żeby tutaj nie weszło nam to w las.
12: Z ogniem walczy 80 strażaków. Akcję wspomagają dwa samoloty Dromader oraz helikopter gaśniczy. Wszystkie odcienie zieleni. To tytuł rozmowy, która otwiera dzisiaj czwarty dzień Copernicus Festival w Krakowie. Profesor Marta Kolanowska, botanik z Uniwersytetu Łódzkiego, opowiada o swoich odkryciach około 400 nowych, nieznanych wcześniej gatunków storczyków.
14: Te storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego, były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Ale ładne to ładne.
12: Wykłady i rozmowy Copernicus Festival można na YouTubie śledzić na żywo albo odtworzyć sobie później. Niech wśród nas kwitnie wiedza. Zachęcamy.
6: Dobrze to wygląda, jeśli chodzi o pogodę dla Puław i całego naszego regionu na weekend, bo ma nam towarzyszyć słońce. Tak będzie w sobotę, tak będzie w niedzielę, choć w niedzielę niewykluczone są lokalne burze. Na termometrach naprawdę dobrze, jutro 22 stopnie, w niedzielę nawet 25. I co najlepsze, początek przyszłego tygodnia też będzie taki letni tej wiosny. Pamiętam, jak tydzień temu zapowiadałem deszczowy i chłodny weekend, a dzisiaj to trzeba zapowiadać słoneczny i bardzo ciepły. I z przyjemnością to robię, i oby częściej. Zaczynamy rozgrzewkę tanecznego radia, bo jest piątek, to jest 22 maja.
15: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
6: Na start pani Samantha Fox, czyli wokalistka, która równie dobrze wyglądała na scenie, w teledyskach, no i na plakatach na drzwiach do pokoju nastolatków. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22.

Amore Mio śpiewa Bruno Ferrara w piątkowej rozgrzewce Tanecznego Radia. Wiecie, że dzisiaj jest Dzień Praw Zwierząt. No ja myślę, że z tej okazji to powinno się świętować 365 dni w roku. Najlepiej ze swoim zwierzakiem. My dzisiaj będziemy celebrować początek weekendu. Dużo dobrej muzyki przed nami, ale też ciekawe informacje ze świata filmu, muzyki i sportu. Polecamy się. Fajne nowości dzisiaj też dla was przygotowaliśmy do Tanecznego Radia, ale to po 20. A za chwilę Michael Jackson zaśpiewa Bad, a później będzie Kungs.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Optyk Okularium świętuje 5 lat w Puławach. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję. Druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Wow! Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium. Puławy, ulica Centralna 9. 5 lat razem. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Save Me Tonight od Jennifer Lopez i Davida Guetty. Umówmy się, że gdyby pani Jennifer Lopez do bitu przygotowanego przez Davida Guetty zaśpiewała tekst instrukcji obsługi odkurzacza albo Prodiżu, to i tak to by był hit. Właśnie, ciekawe, czy ktoś kiedyś śpiewał piosenkę o Prodiżu. No ile można śpiewać o miłości? Są tacy, którzy śpiewają na trybunach, oglądając pojedynki żużlowe. Z racji jutrzejszej drugiej rundy rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu w Pradze, w ten weekend tylko jedno spotkanie PGE Ekstraligi Żużlowej. W niedzielę o 19.30 Stal Gorzów pojedzie z Motorem Lublin, a wracając jeszcze do Speedway Grand Prix w Pradze, to tam o drugie zwycięstwo powalczy Kacper Woryna. W pierwszych zawodach w Landshucie nasi spisali się świetnie. Oprócz zwycięstwa Kacpra Woryny, trzeci był Bartosz Zmarzlik, siódmy Patryk Dudek, a dziesiąty Dominik Kubera. No to przynajmniej tak dobrych wyników życzymy sobie jutro w Pradze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.

0: Kraftwo śpiewa Pink w rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę wiadomości o 18:00 i prognoza pogody, a po 18:00 kolejne filmowe pomysły, by zarobić na życiu Michaela Jacksona. Do tego trochę sportu i dużo muzyki wybranej dla Ciebie. Taki jest nasz przepis na to, co będziemy robić po godzinie 18:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza postępowanie do złożenia pisemnych ofert na nabycie lub dzierżawę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego położonego nad Wisłą przy ulicy Wczasowej 1 w Puławach. Oferent zobowiązany jest do podania oferowanej ceny netto zakupu lub dzierżawy. Termin złożenia oferty upływa 1 czerwca 2026 roku. Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej www.puławy.grupaazoty.com/przetargi-ogłoszenia/sprzedaż-lub-dzierżawa-ośrodka-wypoczynkowego.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus.

0: Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: W kalendarzu na razie nic się nie zmienia, to jest piątek, ale na zegarach zmiana jest 18. Posłuchajmy razem wiadomości.
3: Krytykę protekcjonistycznych środków w kwestii zakupów uzbrojenia wyraził szef amerykańskiej dyplomacji w rozmowie z szefem NATO. Marco Rubio na spotkaniu z Markiem Rutte w Helsingborgu powiedział wprost, że Stany Zjednoczone sprzeciwiają się protekcjonizmowi, który zagraża interoperacyjności i gotowości Paktu Północnoatlantyckiego, osłabiają transatlantycką bazę przemysłową w dziedzinie obronności i uniemożliwiają dostarczanie sprzętu amerykańskim żołnierzom. Rubio odniósł się do unijnego faworyzowania europejskich producentów uzbrojenia w planowanej dyrektywie. W grę wchodzi też program pożyczek na zakup uzbrojenia SAFE. Scotland Yard rozszerza dochodzenie w sprawie brata brytyjskiego króla, byłego księcia Andrzeja, donosi z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Dotychczas śledztwo zajmowało się poczynaniami byłego księcia, gdy ten piastował funkcję specjalnego wysłannika do spraw międzynarodowego handlu. Miał on wówczas przekazywać poufne informacje skazanemu amerykańskiemu pedofilowi Jeffreyowi Epsteinowi. Teraz prowadzący śledztwo w sprawie Andrzeja Mountbattena Windsora mogą zbadać zarzuty dotyczące jego niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym. Policji zależy na tym, by potencjalni świadkowie nie sądzili, że śledczy skupiają się wyłącznie na wąskiej definicji nadużycia władzy, podczas gdy jest to śledztwo złożone, które może obejmować m.in. przestępstwa seksualne. Warto podkreślić, że brat króla Karola III nie przyznaje się do winy i konsekwentnie zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom.
3: Gdynia i Gdynio. Czy właśnie tak powinny brzmieć tablice na wjeździe do Gdyni? Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic polsko-kaszubskich.
5: Ja nie jestem przeciwna temu, no wiadomo, jesteśmy na Kaszubach.
6: Bardzo fajny pomysł. Dużo ludzi się identyfikuje jako Kaszuby i dużo ludzi mówi po kaszubsku.
7: Gdynia jest po polsku, a Gdynio, o jeszcze z takim tam daczkiem, to jest po kaszubsku. Ja jestem za, bo mieszkamy na Kaszubach.
3: Usłyszał w Śródmieściu Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. To Kaszebsko-Stoleca. Głos w stawie można oddać do 10 czerwca.
2: Dziesięć, 11 stopni to jest to minimum, które na termometrach w Puławach, w Kazimierzu Dolnym, w Rykach, w Dęblinie pojawi się nad ranem. Średnio w nocy w okolicach 13 stopni. Jutro maksymalnie do 22. Będzie słonecznie, ale też masz się chmurzyć. W niedzielę za to dostaniemy w gratisie burzę, ale za to będzie dużo cieplej, bo nawet do 26 stopni. 22 maja. Jako, że teraz często wraca się do rzeczy sprzed lat, to może by dzisiaj pograć w Pac-Mana. Ktoś pamięta tę wciągającą grę? Dzisiaj Pac-Man świętuje 46. urodziny. A my świętujemy początek weekendu. Teraz Quebo, Zalia i Faust. Nie ucieknę. Łukasz Jakubczyk. Do 22 na pewno nie ucieknę. Cześć ponownie. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impo.

0: Ole, ole, czyli chyba zadowolony, że jest piątek. DJ Bobo w rozgrzewce tanecznego radia. A wiecie o tym, że film Michael o Michaelu Jacksonie to dopiero rozgrzewka przed kolejnymi możliwymi produkcjami na temat tego muzyka? Już mówi się głośno o sequelu filmu, który jeszcze jest w kinach. Skoro zarobił już 715 milionów dolarów, to więcej niż pewne, że będą kolejne. To bardzo dobrze, będzie można się wybrać do kina na coś więcej, a nie tylko na popcorn i na czosy. Andy Dust u nas za chwilę będzie z Okaria. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Szkółka roślin Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B. W kolejnym sezonie zapraszamy po rośliny ozdobne szczepione na pniu, liściaste i kwitnące, drzewa i krzewy owocowe w donicach i wiele innych. Szkółka Hołaj, Końskowola, Lubelska 1B przy wyjeździe z Końskowoli w stronę Kurowa.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run.

0: teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

Sidze Milowato w piątkowy bardzo wczesny wieczór. My sobie poskaczemy po 20 w trakcie tanecznego radia. Mam kilka fajnych nowości i numerów, które dość rzadko trafiają na naszą dzienną playlistę. Będzie też trochę Eurodisco i będą też sety. Polecamy się, w ogóle najlepiej to nie oddalać się od głośników. Krzysztof Krawczyk u nas za chwilę, będzie Życie jak wino.

0: Sorry Papi, Topic i Becky G jakiś czas temu premierowo zagrałem ten numer w tanecznym radio, a dzisiaj też będą premiery. A w piłkarskiej Ekstraklasie będą pożegnania, bo przed nami ostatnia kolejka, 34. Mistrza znamy, to Lech Poznań, wicemistrza jeszcze nie, bo tutaj Górnik Zabrze, Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa będą walczyć o drugie miejsce. Wszystkich spadkowiczów też jeszcze nie znamy, więc to może być najciekawsza kolejka tego sezonu. Wszystkie mecze jutro o godzinie 17:30. 9 spotkań jednocześnie, ale trzeba będzie mieć podzielność uwagi. Garcia u nas za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tayo Cruz w piątkowej rozgrzewce Tanecznego Radia. Za chwilę 19 sprawdzimy wiadomości, a po 19 rowerowa wycieczka nad morze w szczytnym celu, która już się zaczęła. Coś czuję, że to może być sporych rozmiarów peleton. Bądźcie blisko. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Piątek, 22 maja i 19. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
6: Kilkuset funkcjonariuszy poszukuje zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej z Krakowa. W odnalezieniu dziewczynki ma pomóc wykorzystywany w akcji specjalistyczny sprzęt. Paweł Konieczny.
7: 12-latka ostatni raz była widziana wczoraj.

0: W okolicy Lasu Wolskiego, dlatego właśnie tu skupiają się poszukiwania służb. Po spotkaniu ze znajomymi dziewczynka nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie skontaktowała się z bliskimi. Kilkuset mundurowych z całej Małopolski przeczesuje okolice Kopca Kościuszki, krakowskiego zoo i Lasu Wolskiego. Do działań poszukiwawczych zadysponowano policjantów, strażaków oraz wojskowych. Jednostki wyposażone są w kłady oraz drony. Przypomnę, Elżbieta Wojtacka ma 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek. Wczoraj w dniu zaginięcia ubrana była w jeansy sięgające za kolano, czarną bluzę z kapturem oraz czarno-białe buty.
1: Waldemar Żurek pisze do nowych węgierskich władz w sprawie uchylenia azylu politycznego wydanego przez rząd w Budapeszcie Zbigniewowi Ziobrze oraz Marcinowi Romanowskiemu. Niebawem ten dokument podpisany przez polskiego ministra sprawiedliwości trafi do węgierskiego resortu spraw wewnętrznych. Krzysztof Zasadecz.
2: To prośba o informację, czy zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej ściganym polskim politykom przez były węgierski rząd. Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu. Jak usłyszałem, uchylenie azylu jest niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie podejrzanych czerwoną notą. Dla tej międzynarodowej organizacji fakt przyznania komuś ochrony międzynarodowej jest przeszkodą w umieszczeniu na liście szczególnie poszukiwanych przestępców. Warto dodać, że w przypadku Marcina Romanowskiego rok temu Interpol odrzucił polski wniosek o ściganie go czerwoną notą.
1: Jutro po kilkutygodniowej przerwie znów będzie można wyjechać kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu. To jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Była zamknięta od długiego weekendu majowego ze względu na przegląd techniczny. Przy tej okazji wykonano także ćwiczenia ewakuacji kolejki na wypadek awarii.
3: Dla nas bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem zarówno turystów, pasażerów, jak i pracowników. Dlatego oprócz tych codziennych kontroli dwa razy w roku, zarówno po właśnie zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim, przeprowadzamy prace serwisowe, które wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. W przypadku Kasprowego Wierchu trwało to od 4 maja.
1: Tłumaczy Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
4: Letnia pogoda tej wiosny szykuje się w ten weekend w Puławach i w całym naszym regionie. Jutro 22-23 stopnie, w niedzielę nawet 25, ale uwaga, bo w niedzielę lokalne burze są u nas niewykluczone. Początek przyszłego tygodnia też bardzo ciepły, no i też słoneczny. Także lato tej wiosny jeszcze trochę z nami zostanie, oby już zostało na stałe. 22 maja to jest nadal piątek, powoli startuje weekend, pogoda jak słyszeliśmy piękna, więc zapowiada się fajny czas. Ja do tego życzę, by to był czas wolny po prostu i przy dobrej muzyce. Alice DJ na początek tej godziny, a później trochę reggaetonów od Kosti, będzie solo tu. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Blue Lagoon, aż musiałem sprawdzić, skąd oni pochodzą, bo ich muzyka brzmi, jakby byli z jakiejś rajskiej wyspy gdzieś na środku oceanu. Z wyspy, no może i są, ale ta wyspa to raczej Rugia, bo są z Niemiec. Wracamy do Polski, bo łatwo gang w końcu się wyspał, no i idzie za ciosem w swoim dobroczynnym życiu. Tym razem jedzie już na rowerze, chce zebrać miliony, 12 milionów złotych dla chłopca, dla Maxa, który zmaga się ze śmiertelną i postępującą chorobą. No i jedzie z Zakopanego do Gdańska. Jeśli uda mu się w tym czasie zebrać 12 milionów złotych, to prześpi się z 10 godzin i pojedzie z powrotem z Gdańska do Zakopanego. Panie Łatwo Gangu, proszę szykować strój na pełną trasę, no bo ruszył jakieś 3 godziny temu, a już jest milion z tych 12. Trzymajmy kciuki, można na YouTubie Łatwo Ganga cały czas śledzić to wyjątkowe wydarzenie. Także jeśli ktoś się będzie nudził w ten weekend, to już ma co oglądać. Polecamy. A my za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie w ten piątkowy wieczór. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rajdowe emocje wracają do Puław. 29 maja o godzinie 17 zapraszamy na ulicę Centralną i Piłsudskiego na oficjalne rozpoczęcie rajdu nadwiślańskiego. Po starcie wydarzenia zawodnicy przejadą pierwszy widowiskowy odcinek w centrum Puław, a następnie zmierzą się z trasą w Kurowie. Później czeka nas druga seria przejazdów. Ponownie najpierw w Puławach, a potem w Kurowie. Pełny harmonogram znajdziecie na stronach miasta Puławy i rajdu nadwiślańskiego.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Ace of Base w jeszcze rozgrzewce Tanecznego Radia, ale niebawem się to zmieni, bo będzie właściwa część naszego spotkania, czyli Taneczne Radio z nowościami, z setami, eurodensami też. Tak naprawdę to jeszcze sam do końca nie wiem, ale niebawem się dowiem, co zagram. Iwan nie chciał czekać i już teraz będzie miał dla nas swoją bardzo melodyjną fotonowelę. Gramy!
1: Radio Impuls.

0: Loco Loco to jest Gordo w rozgrzewce tanecznego radia. Dobrze, że ta piosenka nie ma ze 4 minut, bo wtedy każde przesłuchanie byłoby takim małym treningiem cardio. Taka jest dynamiczna. Dynamicznie też zmienia się świat i to nawet na pustyni. Na zdjęciach satelitarnych prowincji Darfur Zachodni w Sudanie zauważono wielkie usta. Piasek się tak uformował i badacze przyjęli, że to właśnie usta. Żeby się za chwilę nie okazało, że mocniej zawieje z innej strony i ci, którzy będą chcieli te usta pocałować, faktycznie będą dawać buziaki w inną część ciała, bo taka zostanie uformowana. No co, natura zmienną jest. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Modern Talking na koniec rozgrzewki tanecznego radia, czyli za chwilę zaczynamy zabawę. Wcześniej wiadomości i prognoza pogody o 20:00. Polecam.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Po reklamie.
3: Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zaczniemy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy wspólnie wiadomości. Na zegarach 20.
4: Prezydent USA Donald Trump zapytał szefa Pentagonu, dlaczego odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce i powiedział Pete'owi Hegsethowi, że USA nie powinny źle traktować sojusznika, podał właśnie Wall Street Journal. Dziennik w ten sposób wyjaśnia zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Przypomnijmy, wcześniej Trump napisał, w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Według Wall Street Journal jedną z opcji omawianych obecnie w Pentagonie byłoby przeniesienie drugiego pułku kawalerii z Wilsek w Niemczech do Polski, co pozwoli

0: Miłoby USA zrealizować zarówno obietnicę Trumpa, jak i zapowiedź ogólnego zredukowania liczebności sił amerykańskich w Europie. Podpisana została umowa na budowę kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. To rekordowa suma w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 5 300 000 000 zł. Łączymy się z Anną Pałamar.
1: Wszystko z powodu 5-kilometrowego tunelu pod Odrą. To będzie najdłuższy drogowy tunel w Polsce. Wjazd do niego ulokowany będzie przy zakładach chemicznych Police. Kierowcy będą jechać pod Odrą, ale też pod linią kolejową i drogą wojewódzką 114. To skomplikowana operacja, bo jezdnia w tym tunelu poprowadzona będzie na głębokości do 45 metrów. Budowa całej zachodniej obwodnicy Szczecina podzielona jest na 3 etapy. Łączy Police z Goleniowem i ma mocno odciążyć centrum Szczecina. Budowa tunelu ma zakończyć się w 2033 roku. Odcinki drogowe powinny być gotowe wcześniej.
0: Teraz Magdalena Wojtoń. Magdo, dlaczego zapraszasz nas do pięknego miasta Lublina?
2: Bo tam od dziś przez cały weekend będzie gościć grupa cypryjskich artystów teatru tańca. W swoich spektaklach poruszą m.in. temat końca świata, czy też paraliżującego lęku.
3: To akurat bardzo ciekawe, bo to jest duet w wykonaniu dwóch silnych mężczyzn. Wydawałoby się, poszukiwalibyśmy jakiegoś innego komunikatu z ich strony, a oni prezentują słabość, moment, w którym czują się bezsilni wobec zagrożenia.
2: Zapowiada Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego. Festiwal filmów muzycznych imienia Jana Kiepury już w przyszłym tygodniu zacznie się w Sosnowcu. W programie długa lista filmów, m.in.
4: będzie film Zdobyć Cię Muszę, film z udziałem samego Jana Kiepury, pełna uroku produkcja, w której będziemy mogli podziwiać nie tylko jego talent wokalny, ale także naturalną charyzmę i sceniczny wdzięk.
2: Podkreślała Anna Jasikowska-Bożyk z Urzędu Miasta w Sosnowcu. Festiwal startuje w przyszłą środę.
5: Nie mam dobrych informacji dla tych, którzy czekają na opady deszczu, bo jeśli coś z nieba spadnie, to przy okazji burz, które dla Puław i całego naszego regionu są prognozowane na niedzielę, jutro padać nie będzie. Ciepły to będzie weekend, nawet bardzo ciepły. Jutro 22 stopnie, w niedzielę nawet 25-26 w Puławach i w regionie. Skoro już po 20, to możemy zaczynać taneczne radio. Na początek pani, która trochę się nagada, ale potem fajnie reggaetonowo zaśpiewa nam Becky G. Tytuł numeru to Epa Epa. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Od teraz polecam głośne słuchanie tanecznego radia. Cześć!
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impo.

0: jak ja się cieszę, że ktoś wrócił do motywu muzycznego z twórczości Faithless. Może dzięki temu osoby nieznające tego nieżyjącego już muzyka zajrzą szerzej na jego charakterystyczną twórczość. Wokalnie w numerze New Religion udzielała się Bibi Rexha. A teraz kolejne muzyczne zaskoczenie i to na polskim rynku muzycznym, no bo kto by kilka miesięcy temu powiedział, że Skolim nagra piosenkę z Justyną Steczkowską. A to się stało, no to teraz może nas już tylko zaskoczyć duet Arki Noego z zespołem Behemoth. Mamacita przed nami w Tanecznym Radiu. Polskie reggaetony.
1: Taneczne Radio Impuls.

0: Świetny numer, idealnie rozpędzający weekend, więc musiałem zagrać w piątek o tej porze. Satisfy od Calvina Harrisa i Jazzy w Tanecznym Radio. Nowości dzisiaj dużo u nas i to nawet z polskiego rynku muzycznego. Z Kolima, z Justyną Szteczkowską już wam zagrałem, więc teraz coś nowego od grupy Piękni i Młodzi. Nie daj się prosić. Zagram za chwilę.
1: Radio Impuls.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Impuls.

Fever Dream śpiewa Alex Warren, czyli muzyk, który najpierw sam wydawał swoją muzykę, prezentował ją na YouTubie, w mediach społecznościowych, a dopiero później podpisał kontrakt muzyczny. Krótko mówiąc, próbował i drzwiami, i oknami wejść do show biznesu i się udało, to najważniejsze. Na za chwilę całkiem udany remix I Will Survive, Glory Gaynor od Names 51.

0: Disco, Sherry, Purple Disco Machine w Tanecznym Radio. Tak naprawdę, gdyby wziąć jego numery z ostatniego roku, to spokojnie z 2 lub 3 imprezy można obdzielić. Nic by się nie powtórzyło. Tyle ma hitów na koncie. Grupa French Affair ma ich kilka, ale ten pod tytułem My Heart Goes Boom jakoś najbardziej zapadł w naszą pamięć. Często też jest wykorzystywany w innych piosenkach. No to zagram za moment w Tanecznym Radio, tak dla przypomnienia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Jest już 21, za chwilę wracamy do Tanecznego Radia, a teraz posłuchajmy wspólnie wiadomości.
7: W niedzielę krakowianie zdecydują o tym, czy będzie zmiana w magistracie. W stolicy Małopolski odbędą się referenda w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta Krakowa. Maciej Sołtys.
8: W niedzielę krakowianie w swoich komisjach dostaną dwie karty do głosowania.
9: Oczywiście, jeżeli ktoś chce otrzymać kartę dotyczącą głosowania w związku z odwołaniem prezydenta albo rady, może poprosić o wydanie jednej karty, natomiast co do zasady, komisje muszą wydawać komplet kart.
8: Mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ewentualne progi ważności referendum będą więc liczone osobno dla każdego głosowania. Kampania referendalna kończy się dziś o północy. Od tego czasu będzie obowiązywała cisza. Lokale wyborcze w Krakowie zostaną otwarte w niedzielę o 7 rano.
7: Jeszcze dziś zostanie ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, twierdzi saudyjska stacja Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormuz i Zatoce Omańskiej. Strony mają się zobowiązać do nieatakowania infrastruktury wojskowej, cywilnej i gospodarczej. Sankcje USA nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone w zamian za zobowiązanie Teheranu do przestrzegania warunków porozumienia. W ciągu kilku dni mają rozpocząć negocjacje w sprawie nierozstrzygniętych w porozumieniu kwestii, takich jak irański program nuklearny. Komisja Europejska analizuje list kanclerza Niemiec Friedricha Merca w sprawie Ukrainy. Szef niemieckiego rządu zaproponował, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii jeszcze przed pełną akcesją. Ukraina dopuszcza dyskusję na temat modeli współpracy z Unią, ale stanowisko Kijowa jest niezmienne. Pełnoprawne członkostwo, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha, komentując inicjatywę kanclerza Merca. Z dystansem do inicjatywy Berlina odniosła się też polska dyplomacja. Łatwo Gang, znany z największej na świecie

0: zbiórki internetowej ruszył właśnie z kolejną akcją charytatywną. Wyjechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby uzbierać 12 milionów złotych na terapię 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśni i uratować go może jedynie terapia, która kosztuje 15 milionów. Rodzice uzbierali 3 miliony.
1: Bo to, co on chce zrobić, to jest ogromny wyczyn. My sobie zdajemy z tego sprawę i jesteśmy tak dla niego pełni szacunku, podziwu, że to się nie da opowiedzieć tak naprawdę.
2: Jedziemy dla Maxa. Wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze. Nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze.
3: No to teraz mam nadzieję, że jeszcze po autograf przyjdę. Na pewno da się rada.
0: Łatwo Gang i Max wymienili się autografami i influencer wyruszył na rowerze z tym autografem w trasę do Gdańska. A więc jazda na Maxa.
4: Ciepła noc szykuje się w Puławach i w całym regionie. 10-11 stopni to będzie pogodna noc. Jutro też dużo pogodnego nieba i bardzo ciepło, bo jutro 22 stopnie. W niedzielę to jeszcze cieplej, bo 25, ale w niedzielę możliwe u nas burze. Już po 21, a więc ruszamy do piątkowego wieczornego grania, czyli po prostu do tanecznego radia na początek weekendu. Mam nadzieję, że to będzie krótki, ale jednak sezon na wolne. A mówię o haśle sezon, bo Dawid Podsiadło zaczyna tę godzinę piosenką sezon, a później przypomnimy sobie projekt Two Four Grooves i ich St. Elmo's Fire. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, wracamy do głośnego słuchania.

0: Kiedyś Volare, teraz Let's Dance, czyli i można pośpiewać, i można się poruszać przy tym numerze, poruszać tym i owym. Molella, Gamuel, Sori i Minelli w Tanecznym Radiu. A skoro jesteśmy na etapie numerów, które znamy sprzed lat, ale obecnie ktoś dołożył do nich swoje 3 grosze, to mam taki kolejny. Myślę, że nie muszę go przedstawiać, bo po pierwszych taktach już będziemy wiedzieć, o co chodzi, ale przedstawię. Pamiętacie grupę Linkin Park? No to jest nowa wersja utworu Numb od Row Dulfa i Rorego Hope'a. Posłuchajmy teraz uważnie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Mr. President i Happy People, czyli piosenka o tych, którzy już zaczęli weekend i mają przede wszystkim wolny weekend, także nic nie muszą robić, nawet sprzątać w sobotę. Za chwilę sety tanecznego radia, podepnę tylko co trzeba na reklamach, a na początek jedna z moich ulubionych piosenek lat 80. Somebody's Watching Me. Rockwell ze swoim przyjacielem Michaelem Jacksonem to nagrali, w tej piosence śpiewa też brat Michaela, Jermaine. No to za chwilę dajmy głośniej radio.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na

0: Złośliwi mówią, że nagrał jedną piosenkę, a teraz może sobie siedzieć na wakacjach i nic nie robić, bo nadal na niej zarabia. To się nazywa życiowy strzał w dziesiątkę po prostu. Chociaż ja bym polemizował, czy to jest jeden jedyny hit Hathawaya. Też miał na przykład fajny singiel Life. On też dobrze rozkręcał imprezy, a naszą za chwilę rozkręci taka trochę reggaetonowa wersja Rolling in the Deep od Adele. No to spróbujemy za moment, okej?
1: Taneczne Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Jest już 22, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
7: Szóstka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła dziś wniosek o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. Jego celem miałoby być wypracowanie rozwiązań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Z tymi informacjami dziennikarz Tomasz Skory. O czym jeszcze piszą do prezesa Święczkowskiego sędziowie?
8: We wniosku o zwołanie zgromadzenia szóstka sędziów ponowiła żądanie dopuszczenia do pracy czworga z nich, przypominając, że są oni prawidłowo wybranymi sędziami, a prezes Święczkowski nie ma prawa odmawiać im możliwości podjęcia pracy. Przywołują też treść postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazującego nieprzeszkadzanie sędziom w podjęciu orzekania. Trybunał Konstytucyjny nie jest prywatną własnością prezesa, pisze do Bogdana Święczkowskiego szóstka sędziów. Nieuznawana przez niego za sędziów czwórka z nich w osobnym piśmie przypomina też wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu, że osobiście ich zapewniał, że powstrzymuje się od przeszkadzania im, wciąż jednak nie są wpuszczani do przygotowanych już dla nich gabinetów, a urzędnicy Trybunału jasno mówią, że nie pozwala na to ich przełożony, czyli właśnie prezes Święczkowski.
7: Badania jakości wody już nie tylko w wodociągach, ale również w naszych kranach. W życie weszły nowe przepisy, które nakładają obowiązki prowadzenia takich pomiarów. Czy to oznacza, że kontrolerzy wkrótce pojawią się w naszych domach? Igor Skrzypek.
9: Nie, ale odpowiedzialność za takie kontrole spada teraz na zarządców nieruchomości. Jeśli mamy dom, to nasz obowiązek. Jeśli mieszkamy w bloku, to spółdzielni lub wspólnoty. Chodzi o to, by instalacje w budynkach nie stanowiły zagrożenia, na przykład poprzez rozwój bakterii Legionella, wywołującej groźną chorobę dróg oddechowych. Nie jest jednak tak, że państwo od dziś wysyła kontrolerów w całą Polskę, dlatego warto być czujnym. To dobra okazja dla oszustów, którzy pod pretekstem sprawdzenia wody mogą próbować wejść do naszych mieszkań w niecnych celach. Warto wtedy dwa razy zweryfikować, czy rzekomy kontroler na pewno jest tym, za kogo się podaje. Jeśli mieszkamy w bloku, najlepiej sprawdzić to w spółdzielni lub we wspólnocie.
6: Kilka ważnych informacji pogodowych.

0: teraz na antenie radia Impuls. Przede wszystkim takich, że to będzie letni weekend tej wiosny. Dużo słońca i w sobotę, i w niedzielę, i naprawdę ciepło. Jutro 22 stopnie, w niedzielę nawet 25, ale w niedzielę może być u nas burzowo. Kończymy piątkowe taneczne radio, ale nasza playlista poleca się na cały weekend. Ja się polecam jutro od 7 rano. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Miłego weekendu, pogodnego i przede wszystkim wolnego. Trzymajcie się, cześć!
1: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impo.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.